0: Nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w RMF Max. Ty dzisiaj będziesz Beauty czy Beat?
1: Dobrze, że nie Beast. Mogę pilnować Beatu. To ty możesz być pięknością dzisiaj, nie mam z tym
0: Nikt
1: problemu.
0: Nikt w to nie uwierzy nawet w radiu.
1: Głos masz piękny, więc to już jest, wiesz, jakiś krok.
0: Resztę można dopowiedzieć.
1: Można sobie też wyobrazić.
0: Poranne wstawaj, nie udawaj. Po w pół do szóstej się z wami witamy. Natalia Kawałek.
1: I Dawid Wiązek, dzień dobry. Odpalamy wstawaj, nie udawaj. Odpalamy nasze ekspresy. Bądźcie z nami do dziewiątej.
0: I ekspresem wjeżdżamy w kolejny kawałek. Offenbach z Ellą Anderson, Hurricane.

0: TK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. To jest ta poranna energia, którą was zarażamy we Wstawaj, Nie Udawaj w RMF Max.
1: Do szóstej jeszcze trochę czasu. A ty widziałaś w ogóle teledysk do tego kawałka?
0: A nie, jeszcze nie. A warto?
1: Warto, fajny. Z pomysłem. Chłopaki sobie mieszkają w domku i do domku obok wprowadzają się dwie bardzo atrakcyjne dziewczyny i oni ruszają z natarciem tutaj na sportowca, na gwiazdę, jakieś inne metody podrywu, a potem się okazuje, że te dwie dziewczyny to one wprowadziły się razem. Bo one są razem, że razem.
0: Czyli krótko mówiąc, podryw fajny, ale nie zakończony sukcesem.
1: No niestety, no. No albo taka wymóweczka, nie? Że czego to dziewczyna nie zrobi, żeby spławić chłopaka.
0: Bo wiesz, Dawid, jak to jest. Czasem zwykłe mam chłopaka nie wystarcza.
1: Sprytne. Dwa dni.

0: Avicii w RMF Max tuż przed godziną 6, a my czekamy na ten najnowszy flash.
1: Tak, bo to ważna rzecz, żeby być zorientowanym od samego rana, żeby wstać, wiedzieć, co się na świecie dzieje, sprawdzić to z flesza, wypić kawkę do tego, jaka pogoda będzie, sprawdzić.
0: To są kluczowe informacje o tej porze,
1: no bo
0: tak
1: przecież,
0: jest.
1: Wyobraź sobie, bierzemy parasol z domu, nie, a później się okazuje, że nie pada. No to my na darmo nosimy, a to swoje waży taki parasol.
0: Słuchaj, to jest ambaras, to jest ambaras. Dlatego za chwilę wszystko sprawdzamy, zostańcie blisko.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Przed nami sesja Sejmiku Województwa, na której radni będą głosować nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla zarządu województwa. Na głosy czyich radnych zarząd na pewno nie może liczyć?
3: Oczywiście opozycyjnych, którzy alarmują, że ich zdaniem budżet województwa został źle przygotowany na obecny rok, argumentując to między innymi wstrzymanymi inwestycjami, ale też wydawaniem publicznych pieniędzy, na przykład na usługi make-upowe i fryzjerskie dla rzeczniczki marszałka województwa. Tu według dokumentów wydano przez ostatni rok na te usługi ponad 4000 zł. Rzeczniczka tłumaczy, że było to w ramach zaplanowanych wydatków, a władze województwa odpowiedziały nam, że na te wszystkie informacje odniosą się dopiero podczas sesji sejmiku, a te zaplanowane na 23 czerwca.
2: Informował Robert Bońkowski. Pierwsze umowy w ramach tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostały podpisane. Największe wsparcie otrzyma gmina Juchnowiec Kościelny, blisko 4,5 miliona zł na przebudowę dróg w Ignatkach. Ponad 1 400 000 zł trafi natomiast do powiatu monieckiego na rozbudowę drogi do miejscowości Przytulanka, do granicy gminy Kneszyn. W tym roku podlaskie samorządy wybudują, przebudują lub wyremontują 145 odcinków dróg o łącznej wartości ponad 212 milionów złotych. Na Podlasiu przybywa honorowych krwiodawców, czyli takich, którzy oddali ponad 20 litrów krwi.
4: Dzięki działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Polskiego Czerwonego Krzyża do tych honorowych dawców krwi jest coraz więcej.
2: Krwi jednak ciągle brakuje.
4: Pomimo tych działań, pomimo wzrostu ilości osób oddających krew, tej krwi brakuje. A to jest dar taki, który no niestety nie można go kupić, nie można go wyprodukować. To muszą być ludzie, którzy mogą oddać tą cząstkę siebie. Także no, należy się nisko pochylić, podziękować tym właśnie krwiodawcom, którzy chcą oddawać, mają w sobie tę empatię, którzy chcą się dzielić tą cząstką siebie.
2: Mówił prezes Podlaskiego Oddziału PCK Zbigniew Misiejuk. Na Podlasiu jest niemal 30 tysięcy honorowych krwiodawców. Nasz region niezmiennie utrzymuje się w krajowej czołówce, będąc liderem pod względem liczby donacji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W RMF Max teraz szybka propozycja dla miłośników opery.
5: 26 czerwca zaprezentujemy niezwykłą interpretację opery Giuseppe Rediego Un ballo de maschera, czyli bal maskowy w wykonaniu solistów orkiestry chóru Opery Filharmonii Podlaskiej. W interpretacji znanego już nam genialnego skrzypka i dyrygenta Fabio Biondiego.
2: A mówiła szefowa Opery i Filharmonii Podlaskiej profesor Wioletta Bielecka. A na koniec krótko coś dla miłośników teatru lalkowego. 24 czerwca w Białymstoku startuje 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka nie Lalka. Wystąpią artyści z Polski, Ukrainy, Litwy, Słowacji, Niemiec i Szwajcarii.
1: Kolumbia się cieszy, Kolumbia wygrała 3-1 z Uzbekistanem ostatecznie w ostatniej minucie ostatniego tam doliczonego czasu.
0: To był piękny, emocjonujący mecz, ale z nami też będą emocje do 9:00. Natalia Kawałek
1: i Dawid Mięzek i Fukaj z Vito Bambinox.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: RMF Max, 6:10, poranne wstawaj, nie udawaj, fiesta w Kolumbii z całą pewnością w tym momencie, bo 3-1 wygrywa reprezentacja Kolumbii z Uzbekistanem. Wstał nawet z grobu Pablo Escobar i też się cieszy, dołączył do fiesty.
1: Ja myślę, że aż tak daleko nie musimy szukać, bo Shakira przecież jest żywa, jest Kolumbijką i wydaje mi się, że cieszy się ogromnie.
0: Na pewno się cieszy.
1: 100%.
0: Żyje, to jest
1: jej hobby. Także nie trzeba wskrzeszać Pablo Escobara dzisiaj.
0: Zdecydowanie tak, ale w Uzbekistanie też mogą mieć powody do zadowolenia. Dlaczego? Aha. Dlatego, że prezydent Shavkat Mirziyoyev ogłosił, że ze względu na mecz na Mistrzostwach Świata mieszkańcy będą mogli później przyjść do kraju, bo tam się zaczynał mecz o... później przyjść do pracy, przepraszam.
1: Do kraju być może też, może za granicę poszli oglądać, nigdy nie wiesz.
0: Bo tam się mecz zaczynał o 7 czasu lokalnego, więc kończy się teraz, jest 10, oni dopiero wszyscy w urzędach, w sklepach, w różnych placówkach mogą przyjść po 10 do pracy.
1: Ale powiem ci, że to jest przepiękne. Ja im tak zazdroszczę, bo oni dzisiaj mogą na pytanie, dlaczego się spóźniłeś, odpowiedzieć: identyfikuję się jako Uzbek.
0: Dzisiaj wszyscy. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Uzbekami.
1: Tak, ja to czuję. Powiedzcie tak dzisiaj do swojego szefa. Jestem Uzbekiem, dlatego nie jestem Uzbekiem.

0: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. No i teraz a propos sadów, to do sadu się udamy na momencik. Arboretum Wojsławice. To jest, słuchajcie, województwo dolnośląskie. Dawid Miązek był.
1: Byłem, polecam. No i warto zajrzeć, jak lubicie drzewka, roślinki, te sprawy.
0: No to właśnie, tym bardziej posłuchajcie. Dawid poleca, ja polecam i polecają organizatorzy pewnego pięknego wydarzenia, bo szykuje nam się tam w najbliższą sobotę bicie rekordu Polski. Uwaga, przychodzicie na miejsce i między 13 a 15 wasze jedyne zadanie to jedzenie czereśni, bo to będzie rekord Polski w tym, czy najwięcej osób będzie jadło czereśnie jednocześnie, czy nie. Trzymamy kciuki, żeby się udało.
1: Trzymamy kciuki za pobicie rekordu, potem wszyscy jeszcze popijają mlekiem i już wiemy, że tego dnia hydraulicy w Wojsławicach będą mieli co robić.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: I po reklamie.

0: More Than You Know, Axwell i Ingrosso, 6.30, a nawet 6.32, poranne wstawa i nie udawaj w
1: Proszę
0: RMF
1: bardzo,
0: Max.
1: Jak bardzo jesteśmy na bieżąco, podrzucamy wam ten najświeższy czas, ale też całkiem istotne informacje przy okazji. Być może ta nie zmieni waszego życia, ale dobrze, żebyście wiedzieli, co się przez noc wydarzyło. A uwaga, moi drodzy, Tajwan, tam doszło do napadu na bank. Wszystko dobrze się skończyło, to od razu spoiler, ale uwaga, historia jest nieco absurdalna, bo sprawca na początku planował, żeby napaść na ten bank, trzymając w ręku nóż, wiadomo, w celach straszenia.
0: Okej.
1: Narzędzie próbował tutaj pozyskać od gościa, który sprzedawał niedaleko smażone bułeczki, ale on mu powiedział, że mu nie da noża, że chyba go tam coś, no. No i on postanowił, okej, to ja wezmę nożyczki. I z nożyczkami na bank.
0: Jezus Maria, czyli on, ale to on poszedł do tego sprzedawcy bułeczek, dlaczego? Mhm. Bo on był głodny, to była jego pierwsza myśl. I dopiero potem mogło mu przyjść, że ja wezmę od niego nóż i napadnę na bank. Czyli on był głodny.
1: Słuchaj, tak mogło być.
0: Czyli jak teraz jesteście głodni i wchodzi wam po głowie na przykład, a na bank se napadnę, bułka z szyneczką i wam przejdą głupie myśli. Jak jeszcze schabowego zjecie, to już w ogóle będzie świat piękny, wesoły i tak do fejrantu.
1: Max! Nie jestem pewna, gdzie o 6.30 można znaleźć schabowego, ale warto próbować.

0: Beautiful Anima Joji, to jest RMF Max. Czy to jest piękny poranek, ależ oczywiście jak najpiękniejszy. Wstawaj, nie udawaj. 6:39. Chcecie gadżety do tego pięknego poranka? No to jest opcja, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, poranna rozkmina, która mnie dzisiaj naszła. Która skarpetka pierwsza? Którą powinno się zakładać pierwszą? Lewą czy prawą? Ja poproszę o pełną argumentację.
0: Aha, że...
1: Bo to jest poważna rozkmina filozoficzna.
0: Bo teraz usiłuję sobie przypomnieć, którą i dlaczego ja założyłem jako pierwszą.
1: No właśnie.
0: Ja chyba lewą, bo na prawo mi się trudniej schylać.
1: No właśnie, moi drodzy, jak to jest u was? Piszcie śmiało, która skarpetka pierwsza. Z argumentacją poprosimy głosówki na naszego messengera RMF Max, ale możecie też pisać śmiało SMS-y pod 3001.
0: Koszt jak za zwykłą wiadomość. RMF Max.
2: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: To całkiem podejrzane. Nagle połowa miasta chce pompować koła, łapać wiatr i szykować formę na Tour de Produkcyjna. Spokojnie, to tylko czas na rower w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna. 20 czerwca dekorowanie rowerów i kasków, serwis, porady ekspertów i designerskie bidony za zakupy. Czas na rower. Ruszamy po dobrą zabawę. Więcej na auchanprodukcyjna.pl.
10: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
11: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
12: I po reklamie.

0: Shake It Off, Taylor Swift za 10, nawet za 11 minut, godzina 7 w RMF Max.
1: To wszystko pięknie, dobrze, że jesteśmy o czasie, ale przede wszystkim ważne też, żeby ustalić, którą skarpetkę założyć jako pierwszą.
0: Bardzo.
1: I na szczęście mamy tutaj do pomocy słuchaczy RMF Max, którzy zasypali nas wiadomościami, głosówkami, SMS-ami.
0: Rozkminkami.
1: No to, tak, to posłuchajmy, jak żyć.
2: Zazwyczaj zakładam najpierw prawą skarpetkę, bo to ona przeżywa walkę o życie w pralce. A lewa niech się uczy cierpliwości.
1: To mi się podoba, to są domowe igrzyska. Ona nie ma skarpetek, ona ma gladiatorów.
0: Walczcie, walczcie. Co tam w SMS-ach podrzucacie na przykład?
1: Dorota jeszcze napisała, że zawsze lewą skarpetkę pierwszą, ponieważ lewe oko pierwsze się otwiera. No jest to jakieś uzasadnienie.
0: To jest. No.
1: Pierwszeństwo dla tych, którzy są pierwsi i koniec. No.
0: Ale tutaj mamy głęboką rozkminę z rozbudowanym uzasadnieniem. Proszę bardzo.
3: Myślę, że na pewno będzie to lewa skarpetka, lewa. Ponieważ ja mam z lewej strony zegarek i patrzę się, ubierając skarpetkę na zegarek, czy się nie spóźnię do pracy, bo tak długo mi schodzi ubieranie skarpetek, bo niestety brzuch za duży.
0: I to tej puenty się nie spodziewaliśmy, ale jednak
1: tu
0: ma to sens. Ma to sens.
1: Wzięłaś
0: czyli od prawej to już można się załapać na jakąś rentę, bo tutaj coś zahaczy tego, a od lewej to inaczej. Polecam gadżety oczywiście RMF Max. Zakładajcie skarpetki, bo to już za 10 minut 7 będzie. Trzeba się zbierać do pracy.

0: Rita oraz wyznaniem miłości w tempie rozbudzającym odpowiednio o tej porze dnia wjeżdża jak pierwsza kawa z rana. A w temacie skarpetek Elwira ma jeszcze radę dla was.
1: Ja myślę, że każdy powinien zakładać pierwszą skarpetkę na nogę dominującą. Mhm. Czyli jak ktoś jest prawonożny, to na prawą nogę najpierw, a jak ktoś jest lewonożny, to najpierw na lewą nogę. Bo jak myli te nogi, to wtedy cała równowaga wszechświata zostaje zaburzona i wtedy nie ma w ogóle co wychodzić z domu. To nie ma sensu.
2: A jak ja mam obie nogi słabsze, to którą mam zakładać? To już wszechświat tego nie wytrzyma.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Ogrodzenia Zakrzewski. Producent aluminiowych ogrodzeń nowoczesnych, grzebieniowych, palisadowych i żaluzjowych. Zaprasza 27 czerwca na otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. W programie prezentacja pełnej oferty ogrodzeń, automatyki, kostki, płyty tarasowej i ceramiki. Grill, food trucki, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca. Pisz. Ulica Spokojna. Godzina 12. Zapraszamy.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
14: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
15: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
16: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Maxa. To oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od tragicznego finału akcji ratunkowej po wstrząsie w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Nie żyje jeden z górników. Do silnego wstrząsu, przypomnijmy, doszło wczoraj po południu około godziny 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Tą informacją żyje dziś świat. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Informację potwierdził Biały Dom. Według MSZ Iranu dokument podpisano w języku angielskim i perskim. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie ciśniny Ormuz, czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. To oklaski dla Trumpa, który mówi podpisane w Wersalu. Teheran przekazał, że planowana na piątek ceremonia podpisania dokumentu w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy obu stron mają kontynuować tam rozmowy. A skoro jesteśmy w temacie ważnych umów, no to Polska i Niemcy podpisały nową o współpracy obronnej. Pod dokumentem widnieją już podpisy ministrów obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i Borisa Pistoriusa. Porozumienie obejmuje m.in. wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój infrastruktury logistycznej, cyberbezpieczeństwo, współpracę na Morzu Bałtyckim oraz działania w przestrzeni kosmicznej. Polska i Niemcy będą również dzielić dowództwo na Bałtyku.
2: Co 4 lata następuje zmiana. Teraz to dowództwo jest w Rostocku. Od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsum dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał Maciej Kliszy jest szefem sztabu tego dowództwa sił połączonych NATO.
1: Mówił po podpisaniu umowy wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a teraz już mistrzowski flesz sportowy. Bądźcie z nami cały czas. No, dziś na pewno świętują Kolumbijczycy. Kilka chwil temu ich reprezentacja w meczu pierwszej kolejki grupy K piłkarskich mistrzostw świata rozbiła Uzbekistan 3-1. Dobre spotkania mają za sobą także reprezentacje Anglii i Gany. W grupie L Anglicy pokonali Chorwację 4-2, do przerwy 2-2 i gol stracony przez Anglików w doliczonym czasie pierwszej połowy. W przerwie natomiast w sprawy w swoje ręce wziął trener Thomas Tuchel. Wygłosił świetną przemowę. Szczególnie w kontekście tego drugiego straconego gola powiedział nam po prostu, żebyśmy się rozluźnili i uspokoili. Pytał, czego się właściwie boimy. Opowiadał Harry Kane i jeszcze Gana wygrała z Panamą 1-0. Dziś na termometrach w całym kraju wyższe wartości niż ostatnio. To jest ta dobra informacja, natomiast będą jeszcze miejsca, na przykład na południowym zachodzie i na północnym zachodzie Polski. Tam rzeczywiście może trochę jeszcze popadać i na północy też będzie trochę więcej chmur, ale reszta Polski ma się cieszyć z rozpogodzeń i to licznych. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w Suwałkach, 24 to Warszawa, 25 Kraków, Katowice podobnie i 27 Wrocław.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
3: A propos tego porozumienia z Iranem Stanów Zjednoczonych, aha, o którym mówiliśmy we fleszu, to Trump po podpisaniu powiedział, że jak się uda, to będzie na niego. Jak nie, to zwali na wiceprezydenta. On chyba był kiedyś naszym szefem, nie?
4: Słuchaj, ja jestem za tym, żeby zmienić trochę część świata. Swedish House Mafia już teraz na dobry poranek.
3: 4 minuty po 7.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Będą? Powiedz, proszę. Powiedz, że będą.
2: No, kiedyś będą na pewno, prawda, w grudniu, po południu. A propos, cztery pory roku i Wiktor Waligura, 10 minut po 7 w RMF Max.

0: 7.15, to jest RMF Max, to jest Wstawaj, Nie Udawaj. No i cały czas z wami skład Kawałek, Miązek i jeszcze tak będzie do 9 z hakiem.
1: Dokładnie tak, a słuchajcie, wielkie rzeczy się dzieją, przełom w polskim futbolu. Nie, że tam idziemy do przodu, nie, że nie wiem, tam transfery za miliony.
0: Ale przełom
1: nie.
0: To już mnie zainteresowałeś, no.
1: Słuchaj, Legia Warszawa wystartowała jako pierwszy klub w Polsce z własną siecią telefonii komórkowej. Nazywa się Legia Mobile. No i są różne bonusy dla kibiców. Aha. Każdy gol Legii daje dodatkowy gigabajt internetu na przykład. Ciekawa rzecz.
0: Przepraszam, bo ja nie do końca śledzę poczynania polskiej ligi. I powiedz mi, czy to się opłaca, to się kalkuluje, czy...
1: No powiem ci tak, no jeżeli forma Legii będzie taka jak w ubiegłym sezonie, to kibice raczej wyniki będą sprawdzać na telegazecie. Gigabajtów może braknąć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
6: Patryk! Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
5: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Szukasz najlepszego mięsa w świetnej cenie? Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz mamy dla Ciebie super cenę na świeży filet z kurczaka. Tylko 22,99 za kilogram z aplikacją. Bez aplikacji 23,99. Świeże produkty, realne oszczędności czekają na Ciebie każdego dnia. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy. Archelan.
9: Lepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
12: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.pl.
17: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.pl.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Biakomek z Białystok przy ulicy Elewatorskiej 39. Szczegóły u partnerów marki.
20: I po reklamie.
22: Muzyka zawsze po pierwsze.
23: Tu się czuję hity.
22: RMF Max.
0: Podlasie 97,5 FM.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, to jest nasz sposób, żeby dodać wam trochę energii i do takiej porannej kawy dorzucamy jeszcze dodatkową porcję espresso. 7:27, wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: No, a to są newsy, które potrafią pobudzić, niekoniecznie z pozytywnych takich pobudek, bo afera Portal Zero ujawnił, że ten lekarz, co zarabiał 1,5 miliona na SOR-ze w warszawskim, jednym z warszawskich szpitali, to zrobił tam szybką ścieżkę dla polityków z rządzącej koalicji, że oni mogli sobie tam przyjść i bez czekania w specjalnym saloniku VIP dla nich zrobionym, od ręki badania, od ręki cała diagnostyka, zabiegi, co potrzebujesz, wygodnie, żeby się tam z plebsem nie mieszać na SOR-ze. Fajnie, tak fajnie, man, no?
0: Powiem ci, że jak o tym opowiadałeś, to ja jakoś tak z wnętrza poczułam taką nagłą potrzebę, żeby pójść w politykę. Tak gdzieś w okolicach lędźwi coś poczułam, że może warto spróbować swoich sił.
1: A ciekawe, ile w ogóle się czeka na takie zapisanie się do tej partii, nie? Bo ja mam rezonans magnetyczny na 2028, to może będzie szybciej w ten sposób.

0: prywatny, radiowy, poranny skowronek. Olivia Rodrigo z numerem dosłownie z płyty wydanej dopiero co Drop Dead. Już za nami w RMF Max.
1: 7:36 na zegarach. Za parę minut powiemy sobie o miejscu, które latem przeżyje prawdziwe oblężenie według ekspertów od turystyki. To tak, żebyście byli przygotowani.
0: Przepraszam, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czy chodzi o Malbork może?
1: Również, ale nie. Inne miejsce. Okay. A za chwileczkę o pogodzie na dzisiaj, tak żeby być przygotowanym. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż.

0: Słuchaj, niskie ceny. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Wiemy, co jest ekstra.
2: Do tego się słucha.
3: Co jest hitem.
4: To ma potencjał.
1: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Urządzasz wnętrze, cenisz piękno wokół siebie? Świetnie trafiłeś. Pomożemy Ci zaprojektować przestrzeń, która pasuje idealnie do Ciebie. Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Na oświetlenie, sofy, garderoby i włoskie dywany. Teraz wyjątkowe okazje. Odwiedź nasze studio meblowe w Białymstoku i przekonaj się sam. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. www.oltaconceptstore.eu.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Biakomek z Białystok przy ulicy Elewatorskiej 39. Szczegóły u partnerów marki.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
13: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
14: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
15: Hit na maxa.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: I to są bardzo dobre brzmienia właśnie na tę godzinę. 7:47, a to Eben i Hertz w RMF Max.
1: Eksperci od turystyki się wypowiedzieli. Około połowa z nas chce w tym roku, w te wakacje, spędzać wakacje w Polsce. I to konkretnie w Polsce nad Bałtykiem. Bałtyk ma w tym roku przeżywać prawdziwe oblężenie.
0: Tak. Ja przepraszam za tę ciszę, ale... Eksperci powiedzieli, że...
1: Że nad Bałtykiem będzie dużo ludzi.
0: Wow. Ja bym bardzo chciała zostać taką ekspertką.
1: Jak zostać
0: ekspertką? Mam wrażenie, że ja od przedszkola mniej więcej mam tę wiedzę i ona się nie zmienia. Kompletnie.
1: Dajcie znać, jak zostać ekspertem od turystyki i wypowiadać się w tym temacie.
0: Ktoś potrzebował. Nie ma sprawy.
1: Za pół ceny nawet możemy. Ale ogólnie wakacje nad Bałtykiem są naprawdę super. Trzeba tylko znaleźć ten jeden nocleg w całym miasteczku, który jest poniżej 300 za dobę, a potem to już tylko trafić te 2 tygodnie okienka pogodowego w całych wakacjach, kiedy akurat nie pada, i będzie naprawdę rewelacyjne. Wakacje życia.
2: To jest nowość RMF Max.
0: No właśnie, to teraz coś nowego. Fuka i Liwka w projekcie Enklawa. Posłuchajcie.
3: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: od Eminema niby się człowiek nie spodziewa, ale tutaj umiejętności wokalne jak najbardziej, nie tylko pod kątem raperskim. Eminem, Without Me, klasyczek w RMF Max, tuż przed godziną 8.
1: 6 minut do godziny 8 zostało, czyli za 6 minut wypuścimy wam najważniejsze informacje we Flashu. Między innymi powiemy o premierze, który wypowiada wojnę przekrętą w służbie zdrowia. Teraz to już na pewno się uda rozwiązać. Teraz to już tak, na pewno. No i będzie też pogoda oczywiście. Zostańcie z nami. Hity na Maxa.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Ogrodzenia Zakrzewski. Producent aluminiowych ogrodzeń nowoczesnych, grzebieniowych, palisadowych i żaluzjowych. Zaprasza 27 czerwca na otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. W programie prezentacja pełnej oferty ogrodzeń, automatyki, kostki, płyty tarasowej i ceramiki. Grill, food trucki, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Ogrodzenia Zakrzewski, 27 czerwca. Pisz, ulica Spokojna, godzina 12. Zapraszamy!
13: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
18: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Szef rządu Donald Tusk zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie sprawy młodego lekarza i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który w rok zarobił 1 600 000 zł. Miał też załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala południowego bez kolejek. Premier przyznał, że system opieki zdrowia kuleje i jest nastawiony na śrubowanie zarobków niektórych lekarzy.
1: Premier zwrócił się też do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia. Wspomniał też, że liczy na dymisję.
2: Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
1: Szpital południowy jest miejski, a Warszawą rządzi od lat Koalicja Obywatelska.
0: O tym wszystkim mówił Michał Radkowski. Mocno widoczne, podświetlone znaki stop jeszcze przed wakacjami mają stanąć w okolicy wybranych przejazdów kolejowych. Tam, gdzie nie ma rogatek i sygnalizacji świetlnej.
3: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
4: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie.
3: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
0: Tyle Michał Dobrołowicz. Kilka godzin temu prezydent USA Donald Trump ogłosił podpisanie porozumienia z Iranem, powiedział to światu, wychodząc z kolacji w Wersalu.
5: This was not easy, I can tell you.
0: No, nie było to łatwe, tyle mogę wam powiedzieć, mówił Donald Trump. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian memorandum podpisał cyfrowo. A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Tymczasem zapraszamy was na mistrzowski flesz sportowy.
6: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: Anglicy wygrali z Chorwacją 4-2, Gana pokonała 1-0, Panamę, starcie Kolumbii z Uzbekistanem zakończone wynikiem 3-1, Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. To podsumowanie ostatnich godzin mundialu. O 18:00 Czechy powalczą z Republiką Południowej Afryki, nieco później w akcji zobaczymy Szwajcarię, która zmierzy się z Bośnią i z Hercegowiną. O północy Kanada kontra Katar. Zmieniamy dyscyplinę, w Lidze Narodów nasze siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. W końcówce trzeciego seta trochę problemów, ale udało się opanować. Bilans Polek w Lidze Narodów to 4 zwycięstwa, 1 porażka o 12:00 i zmierzą się z Ukrainkami.
6: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
0: Jeszcze chwila i dotrą do nas gorące afrykańskie masy powietrza. Na termometrach już dziś trochę wyższe wartości niż ostatnio, no ale jeszcze powiedzmy takie znośne. 20 stopni w Suwałkach, 24 to Warszawa, 25 kresek pokażą dziś termometry w Katowicach i w Krakowie i 27 najwięcej to Wrocław, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Poza tym są miejsca na przykład na zachodzie kraju, gdzie może popadać deszcz, ale będą też przejaśnienia, reszta Polski z rozpogodzeniem.
7: Hity na maksa. Niektórzy z nas przed chwilą odstawili dzieci do szkoły i mają takie zen.
8: To ja was, moi drodzy, sprowadzę na ziemię. Za tydzień, zakończenie roku szkolnego. Cieszcie się tą wolnością, póki ją macie.
7: Chodź, Krzysiu, mamusia cię tutaj zapiszę na półkolonie, żebyś miał co.
8: Trzy po ósmej, kawałek, wiązek. To my, jeszcze do dziewiątej.
7: I Martin Garrix z nami, z Adam Sheeranem. Max.

0: Amo.
1: Fireball. I to się nazywa ogień w RMF Max z Pitbullem, z Fireballem. Was rozbudzamy. 8.09. Mam nadzieję, że pierwsza kawa już wjechała, że gdzieś tam druga się powoli szykuje. No i że radio macie w razie czego opcję dać troszeczkę głośniej, żeby się właśnie porozbudzać od tego na smacie.
2: A propos Fireball, to też takie ogniste piłki bronił...

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Niby to nie są takie mega intensywne brzmienia, ale ile w nich energii. Alok z Khalidem, Dive Into Me. To jest RMF Max, to jest poranne Wstawaj, Nie Udawaj i 8:18 na zegarach. Witamy tych, co w pracy albo w drodze do pracy i w ogóle wszystkich.
1: Albo tych, którzy się rozkładają, żeby zacząć remont, bo umówmy się, zbliżamy się do wakacji. To jest czas, kiedy Polska remontami stoi, czy to drogowymi, czy to mieszkaniowymi, czy jakimikolwiek innymi.
0: Budowy
1: lecą, właśnie, to się
0: mury
1: wszystko
0: się pną do góry.
1: Rozkręca, sezon się zaczyna. Kochani, my mamy takie pytanie, bo jesteśmy na pewno wszyscy jakoś tam remontowo doświadczeni, mniejsze, większe remonty, jakiś specjalista, budowlaniec na pewno u was na mieszkaniu czy w domu był. No i pytanie.
0: I teraz pytanie.
1: Pytanie.
0: Jaką można najtrudniejszą, najgorszą wiadomość od takiego budowlańca, remontowca, fachowca usłyszeć? Coś, co od razu sprawia, że stajemy na baczność. Co można takiego
1: ale
0: usłyszeć?
1: Ale także
0: na
1: aż przykład... nas, wiecie, w trzewiach gdzieś tak, tam boli, że dreszcze po prostu, że wiecie, coś nam, życie nam przed oczami przelatuje niemalże.
0: Na przykład Mateusz, nasz realizator, podpowiedział takie jedno zdanie. Tu trzeba będzie dokupić.
1: To jest bolesne, z całą pewnością. Ale ja też mam pytanie w zasadzie do ekip budowlanych, bo wy wiecie, w którym momencie pojawia się ten największy grymas na twarzach waszych klientów.
0: Dzwonicie do klienta i już wiecie, że to będzie trudna
1: Albo
0: rozmowa.
1: Próbujecie mu to powiedzieć prosto w oczy. Co to takiego jest? Co boli ich najbardziej? Obie perspektywy mile widziane. Śmiało głosóweczki, śmiało SMS-y 3001. Także każda droga do nas jest otwarta.
0: I gadżety jakieś na pewno się znajdą dla was.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
14: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu. reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
17: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
23: W RMF Max hit za hitem.
22: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: gościem Sean Paul, Dua Lipa w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 8:30 na zegarach. No i tego wam życzymy, żeby wam fachowcy nigdy nie ściemniali, chociaż wiadomo, różnie to bywa w życiu.
1: Broń Boże, co można najtrudniejszego, najmroczniejszego usłyszeć od fachowców, od ekipy remontowej? O to was pytaliśmy.
0: I wy nas zasypaliście przeróżnymi propozycjami z życia wziętymi, na przykład oko się przyzwyczaj.
1: Tu taka głosóweczka od Gniewka.
2: Moja żona to zawsze się denerwuje, jak mówię, tu się powiesi obrazek. No i tak w domu mamy Louvre.
0: No Gniewko, prawdziwy fachowiec, artysta przy okazji.
1: Tak.
0: Ktoś nam jeszcze tutaj napisał, no zbiera się pod kaflami woda, ale nie wiem, gdzie ona wpływa.
1: Co tu mamy?
3: Ani, to nie było widać, pókiśmy nie rozebrali, no.
0: I wiesz, i wiadomo, że wtedy zapłacisz dużo więcej. Sam widok numeru telefonu fachowca, jak dzwoni, jak jest SMS po godzinach pracy, to najbardziej też przeraża, bo jemu się przypomniało, że coś tam jest nie do końca.
1: Jest z nami Sylwia na linii. Sylwia, halo, halo, co można najtrudniejszego od fachowca usłyszeć?
4: Ma pan kunę pod dachem.
0: To jest piękne, ale jednocześnie przerażające. Usłyszałaś kiedyś coś takiego w ogóle?
4: Nie, ale mam męża lekarza i jak on mi przyjdzie do tak, jest szkoda inwestorów.
1: To nie takie... I co się z tą kuną robi?
4: No, ogólnie ona wraca, nie?
1: Aha.
0: Bo kuny są sprytne, to
4: nie,
0: fakt.
4: Gdzieś daleko nie wywiezie, ale no, to jest ciężkie, nie?
1: Trzeba się przyzwyczaić po prostu. Jest współlokator, miłe, puszyste zwierzątko. Oczywiście. Sylwia, gadżety RMF Max lecą do ciebie, a z nami męskie granie orkiestra.
5: Nareszcie. Na Maxa.

0: Ale Farben, René Miller z nóżki na nóżkę. I tak nam pięknie płynie ten poranek. 8:37 na zegarach, a u nas za chwilę będzie klimatycznie, bo pojawi się Graceland, ale będzie też nowość od Shimzy, to będą dobre afrohausy.
1: Aż mi zatkało troszeczkę.
0: Już się nie może doczekać,
1: pani
0: co?
1: Natalio.
0: Obiecuję, będzie super.
1: A propos klimatu, to za chwilę sprawdzimy sobie, jaka będzie pogoda na resztę dnia. No i słuchajcie, w temacie kasy jeszcze zaraz będziemy mieć dla was przepis na łatwe zarobienie niemałych pieniędzy.
0: No i kochani, to brzmi jak bardzo dobry plan.
2: Max. Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: To całkiem podejrzane. Nagle połowa miasta chce pompować koła, łapać wiatr i szykować formę na turdę produkcyjna. Spokojnie, to tylko czas na rower w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna. 20 czerwca dekorowanie rowerów i kasków, serwis, porady ekspertów i designerskie bidony za zakupy. Czas na rower. Ruszamy po dobrą zabawę. Więcej na auchanprodukcyjna.pl.
16: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
17: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: obiecywałam afrohausy i mamy afrohausy w RMF Max. Shimza Fire Fire to jest nasza gorąca muzyczna nowość.
1: Ale ogień zrobiła.
0: Ja
1: widziałem, jak Natalia naciskała ten przycisk, to tak po prostu z taką werwą, jak puszczała tę muzę. Słuchajcie, mówiliśmy o tym, że wakacje nad Bałtykiem będą tłoczne w tym roku, tak jakby w poprzednim nie były.
0: Ku zaskoczeniu wszystkich.
1: Mm-hmm. No ale słuchajcie, takie wakacje dla całej rodzinki nad Bałtykiem, w fajnej miejscówce jakiejś, nie? I z wyżywieniem, i w ogóle, i z blisko plaży, za 25 tysięcy to starczy? Można za tyle kupić?
0: Czy? Myślę, że da radę. No, jakąś tam smażoną rybkę, panierce też.
1: A na przykład taki przyzwoity, ja nie mówię nowy, ale taki przyzwoity samochód, żeby na te wakacje pojechać, za 25 tysięcy da się kupić?
0: Myślę, że się da.
1: Myślę, że się da. Albo jakąś zagraniczną wycieczkę za 25 tysięcy.
0: Interesujące.
1: I jeszcze powrzucasz na Instagrama, a to jest bezcenne, jak tam powkurzasz znajomych.
0: Jak dostaniesz lajka od tych koleżanek i kolegów, to tutaj chcesz zajść za skórę. Oczywiście, że tak.
1: A słuchajcie, 25 tysięcy złotych, jak słyszycie, starczy na niejedno marzenie. A dlaczego mówimy o tym? Dlatego, że tyle jest dzisiaj, nie kiedyś tam w grudniu, po południu, tylko dzisiaj do wygrania w RMF Max w zabawie szyfry do wygranej.
0: Dlatego polecamy, kochani, nie zwlekajcie już teraz, wchodźcie do naszej zabawy. SMS o treści Max za 3,69 wysyłacie na numer 7327, a polecamy zrobić to teraz, bo teraz każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy, uwaga,
1: 999. Tak się kiedyś dzwoniło na pogotowie?
0: Nadal można dzwonić tak na pogotowie, ale właśnie tyle razy mnożymy każde wasze zgłoszenie, ale trzeba się spieszyć, bo to nie będzie trwało wiecznie, niestety.
1: Zróbcie to szybciej, niż po prostu błyskawicznie się karetka zbiera. 999 razy mnożymy wasze szanse, ale tylko przez najbliższych 10 minut. 25 tysięcy złotych czeka, więc wbijajcie na rmfmax.pl, tam paroma kliknięciami dołączycie do zabawy, albo 7327 i hasło MAX.

0: statystyki. Przed 9:00 wjeżdżają idealnie, nakręcamy was pozytywnie na całą resztę dnia. To jeszcze wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A propos pozytywnych rzeczy, to za oknami słoneczko, piękna pogoda, a pod Moskwą płoną rafinerie. Od razu człowiek ma lepszy humor.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. We'll be right back.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Jest 9:00, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Flash o 9:00 zaczynamy od ukraińskiego ataku na Moskwę. Po raz kolejny płonie rafineria położona niespełna 15 kilometrów od Kremla. Nad dużą częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów.
2: Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu, a moskiewska rafineria Kapotnia zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: O poranku szybki rzut oka na świeże prognozy synoptyków. Przed nami bardzo ładny i pogodny dzień bez alertów z IMGW. No i na termometry w Białymstoku w końcu mają wrócić 20. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Dziś w Podlaskiem rusza kolejna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Potrwa do soboty. Jest to dodatkowa akcja szczepień, która ma związek ze stwierdzeniem niedawno ognisk tej choroby w Białymstoku. Szczepionki będą zrzucane z samolotów w powiatach augustowskim, białostockim, bielskim, hajnowskim, monieckim, sejneńskim, siemiatyckim, sokulskim, suwalskim oraz wysokomazowieckim. Lekarze weterynarii apelują, aby ich nie dotykać i nie niszczyć. Szczepionki dotknięte przez człowieka są omijane przez lisy. O poranku odwiedzamy Politechnikę Białostocką, gdzie ruszyła akcja Akademiki za dobre wyniki.
3: To już 10. edycja naszej akcji.
1: Przypomnijmy, co to za akcja.
3: To jest jedna z form wsparcia studentów, którzy zdecydują się spędzić kilka lat swojego życia w naszej uczelni. Nasze akademiki to wyjątkowe miejsca. Dlaczego warto wybrać zamieszkanie właśnie w akademiku domu studenta? A choćby dlatego, że stale je modernizujemy, stale podnosimy standard.
1: Zapewnia rektor uczelni profesor Marta Kosiorka-Zberuk. Darmowe miejsca w akademikach zgarnie 20 najlepszych maturzystów, którzy zgłoszą się do tej akcji. A zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca. Wraca Podlaskie Śniadanie Mistrzów. W sobotę ogród Pałacu Branickich zmieni się w plenerową strefę smaków, relaksu i dobrej zabawy. Hasło tej edycji wydarzenia brzmi Grasz w zielony. Posłuchajcie, jakie atrakcje przygotowali organizatorzy.
4: W Niedźce, czyli w Suchej Fosie, będzie można spróbować swoich sił w łucznictwie z klubem AMR Archery, a także pojawi się Golf Park Białystok i tutaj również będzie można spróbować swoich sił w golfie. Będziemy mieli mini symulatory, także każdy będzie mógł sprawdzić, czy może jest to pasja dla niego.
1: Mówiła organizatorka wydarzenia Joanna Kozłowska.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz prognozę synoptyków. Meteorolodzy zapowiadają dziś bardzo ładny i pogodny dzień do południa, nawet z bezchmurnym niebem. Po południu chmur na niebie może przybyć, ale specy z IMGW nie zapowiadają opadów. No i na termometry w końcu mają wrócić 20. Dziś w Białymstoku i Łomży 21 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z zachodu. Sytuacja na barometrach nie najgorsza. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr neutralny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. RMF Max.
5: Natalia, słuchaj, ja miałem 2 dni pracy, a czułem się, jakbym był na urlopie.
6: O, to była bardziej przygoda, słuchaj. To, co przeżyliśmy. To była przygoda w RMF Max. Bardzo wam dziękujemy, że byliście po drugiej stronie. No i kto wie, może się kiedyś jeszcze w tym składzie usłyszymy. Natalia Kawałek.
5: Dawid Miązek, dziękujemy wam bardzo. Andy Dust wjeżdża z Harrisem z Okaria, bo nie przestajemy dodawać wam energii.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: ale sobie ta nuta tak spokojnie płynie w swoim tempie i my tak samo w swoim tempie pokonamy to czwartkowe przedpołudnie. David Guetta z nowością, no i oczywiście Alok także do pomocy. Run, Run, River w RMF Max. Odpalamy byle do obiadu. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Z wami do godziny 13 w RMF Max. Przemek Kubera. Super, że jesteście. Serwus.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Planujesz pyszny domowy obiad? Wpadaj do Archelanu, mamy coś idealnego. Świeże skrzydło z kurczaka czeka na Ciebie w naszej ladzie mięsnej za jedyne 5,99 za kilogram. Z aktywnym kuponem w aplikacji. Bez aplikacji 6,99 za kilogram. Pobierz aplikację i kupuj mądrze. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
8: Archelan.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
11: Urządzasz wnętrze, cenisz piękno wokół siebie? Świetnie trafiłeś. Pomożemy Ci zaprojektować przestrzeń, która pasuje idealnie do Ciebie. Olta Concept Store zaprasza na Tydzień Designu. Na oświetlenie, sofy, garderoby i włoskie dywany. Teraz wyjątkowe okazje. Odwiedź nasze studio meblowe w Białymstoku i przekonaj się sam. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. www.oltaconceptstore.eu.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
15: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.

Jest i on, Eminem, Houdini w RMF Max Podlasie. No i wreszcie się delikatnie ruszyło na rynku transferowym. Powrót do Jagiellonii Białystok jest już potwierdzony. Okres wypożyczenia w MLS-ie zakończył AZ Jackson. No i wiemy, że powróci. Prawdopodobnie będziemy go w żółto-czerwonych barwach oglądali na boiskach ekstraklasowych, no i także tych europejskich, bo ja przypomnę, że tam także Jagiellonia Białystok będzie się pokazywała. Nową umowę z klubem przy ulicy Słonecznej podpisał także Jakub Wołosik. To jest obiecujący zawodnik tego najnowszego pokolenia. No można powiedzieć, że kredyt zaufania od klubu dostał. Środkowy napastnik zostanie przynajmniej do końca następnego sezonu zawodnikiem Duby Podlasia.

0: No i jest Jona, Shakira i Bonobo i daj w RMF Max. No to oczywiście, że damy 25 tysięcy złotych. Tyle dla was mamy i bardzo chętnie się podzielimy w walizce. 25 tysięcy złotych sobie leży i czeka. Żeby się dobrać do tej walizki, to trzeba znać szyfry, a ja wam pomogę z tym szyfrem za 2 godziny. Od teraz, tak się umawiamy, podrzucam wam pierwszą cyfrę tego szyfru, żebyście mieli troszkę łatwiej. A wejść do zabawy można już teraz. Czekam na wasze zgłoszenia na rmfmax.pl. RMFMAX.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie, tylko z aplikacją. Ziemniak jadalny wczesny, tylko 1,99 zł za kilogram. Nektarynka, jedynie 6,99 zł za kilogram. Czekolada Nussbeiser, 100 gramów, tylko 5,99 zł. Ręcznik papierowy Foxy, karta palia, dwie rolki, tylko 4,99 zł. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędność. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan, tanio, blisko, mój sklep. Arhelan.
7: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
8: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z czystego powietrza.
7: I wszystko okej? Dużo się słyszy o problemach.
8: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
7: A papierologia?
8: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
7: Serio? To dawaj kontakt.
8: Promień Energii. 530 944 444.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
17: Ogrodzenia Zakrzewski. Producent aluminiowych ogrodzeń nowoczesnych, grzebieniowych, palisadowych i żaluzjowych. Zaprasza 27 czerwca na otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. W programie prezentacja pełnej oferty ogrodzeń, automatyki, kostki, płyty tarasowej i ceramiki, grill, food trucki, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Ogrodzenia Zakrzewski, 27 czerwca. Pisz, ulica Spokojna, godzina 12. Zapraszamy!
18: RTV Euro AGD.
19: Jak okazje, to w euro.
20: Mistrzowskie okazje w grze.
18: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Podlasie 97,5 FM.
24: W
0: RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz prognozę synoptyków. Meteorolodzy zapowiadają dziś bardzo ładny i pogodny dzień do południa, nawet z bezchmurnym niebem. Po południu chmur na niebie może przybyć, ale specs IMGW nie zapowiadają opadów. No i na termometry w końcu mają wrócić dwudziestki. Dziś w Białymstoku i Łomży 21 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z zachodu. Sytuacja na barometrach nie najgorsza. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr neutralny.
1: RMF Max.
2: RMF Max Podlasie.

Jak już takie noty wjeżdżają, to wiadomo, że weekend blisko. Nowe ciągnięcie ręki Taylor Swift, Fade of Ophelia, w RMF Max Podlasie. Tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. Za chwilę dokładnie o 10:00 mamy dla Was kolejny flash, kolejną prognozę pogody. Bardzo ważne informacje także po godzinie 10:00 się pojawią. Na przykład na temat podlaskiego bonu turystycznego. Tak jest, bon powraca, tylko żeby się na niego załapać, to trzeba się na pewno będzie pospieszyć. Jeśli chodzi o lotnisko Białystok na Kryblanach, to także ciekawostkę dla Was mam. Ja wiem, jak to zabrzmi. Lotnisko Białystok powstało, co prawda w nie do końca takiej skali, jakbyśmy chcieli, ale jednak szczegóły u nas po pełnej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Będziecie się dzisiaj smakiem pysznie bawili. Oto król działu warzywnego nadchodzi. Nasz pomidor malinowy podniebienia słodzi. Jest wielki, soczysty, pachnie niesłychanie. Idealny na obiad, super na śniadanie. Tylko teraz pomidor malinowy jedynie 4,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 5,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do SAT Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. SAT Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. SATKarting.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No, sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert.
0: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: Na zegarach 10. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów. Ten projekt wzbudza kontrowersje, bo przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego.
2: Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
3: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest można powiedzieć psu o budę.
2: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
1: Tyle Kacper Wróblewski. A teraz skrót informacji z regionu. W Białymstoku odbędzie się drugie spotkanie w ramach Forum Spójności. Zapowiedziały je władze miasta i regionu.
4: 4 listopada to jest data, kiedy się odbędzie druga edycja Forum Spójności i Rozwoju Regionów Granicznych Unii Europejskiej. Tematem przewodnim tego forum, które będzie w tym roku, będzie komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego. Ten komunikat mówi o tym, że bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i że silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony.
1: Mówił marszałek województwa Łukasz Prokoryn. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. A wcześniej, bo w sobotę kolejne wydarzenie upamiętniające 90. rocznicę deportacji Polaków na wschód. Opowie o nim szef Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesor Wojciech Śleszyński.
5: 20 czerwca w Aziornym to jest najważniejsze miejsce duchowe dla Polaków w północnym Kazachstanie. Jest to sanktuarium maryjne. Odbędą się uroczystości, gdzie też zostanie odsłonięty pomnik upamiętniający 90. rocznicę deportacji.
1: Przypomnijmy, w ramach uroczystości 10 czerwca muzeum otworzyło w polskim Sejmie wystawę ukazującą losy deportowanych polskich zesłańców. Można ją było oglądać przez kilka dni. Podlascy ratownicy włączają się w ogólnopolską akcję edukacyjną MSWiA realizowaną w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W sobotę ratownicy medyczni będą prezentować zasady udzielania pierwszej pomocy. Będzie można bezpłatnie ćwiczyć ratowanie życia pod okiem profesjonalistów. Atrakcją będzie motoambulans wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku, który pozwala ratownikom szybciej dotrzeć do miejsc trudno dostępnych. W całym regionie będzie ponad 100 punktów, gdzie będzie można spotkać ratowników. Wykaz znajdziecie na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. A na koniec jeszcze wiadomości z ostatniej chwili dla kierowców podróżujących ekspresową 61 w miejscowości Stare Sierzputy. To jest odcinek Łomża-Suwałki. Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Suwałk.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
1: Do południa meteorolodzy zapowiadają bardzo ładny i pogodny dzień, natomiast po południu chmur na niebie może przybyć. Ale póki co na pogodowych mapach Podlasia nie widać opadów deszczu. Widać za to bardzo przyjemne wartości na termometrach, na które wracają dwudziestki. Dziś w Białymstoku 21 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr jest obojętny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
7: Jest powoli, ale do przodu, już po godzinie 10:00, czas na kolejną godzinę z Byle do obiadu, z najlepszym możliwym programem do słuchania w pracy w RMF Max na muzycznym posterunku Przemek Kubera i obiecuję, że także ta godzina w robocie to nam bardzo szybko i bardzo przyjemnie i przede wszystkim muzycznie zleci. Serio. I tak sobie delikatnie, zaczniemy delikatnie, ale oczywiście od muzycznej nowości w RMF Max, jak na nas przystało, Bauza, Magnetic.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Sinclair, no i I Can't Wait w RMF Max, kolejne nowe brzmienia. Słuchajcie, no jest taka ronda bonusowa, o której aż się przyjemnie mówi, bo mnożymy bardzo często, tak naprawdę mnożymy wasze szanse na wygranie 25 tysięcy złotych w zabawie szybry do wygranej, ale aż tak grubo, no to dawno nie było. To jest taka ekstra runda bonusowa. Tak się umawiamy. Przez kolejne parę minut każde zgłoszenie do zabawy mnożę razy 1100 razy. 1100. Wysyłasz jedno zgłoszenie, a ja i tak jem mnożę razy 1100, żeby szanse były naprawdę bardzo przyjemne. Na 25 tysięcy złotych na twoim koncie. Hasło Max. Takiego SMS-a oczekuję na numer 7327 wysłanego przez ciebie. To sprawia, że w grze jesteś. SMS kosztuje 3,69, a może ci ogarnąć 25 tysięcy. Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
16: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: To całkiem podejrzane. Nagle połowa miasta chce pompować koła, łapać wiatr i szykować formę na Tour de Produkcyjna. Spokojnie, to tylko czas na rower w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna. 20 czerwca dekorowanie rowerów i kasków, serwis, porady ekspertów i designerskie bidony za zakupy. Czas na rower. Ruszamy po dobrą zabawę. Więcej na auchanprodukcyjna.pl.
18: I po reklamie.

I po prostu przepięknie, czyli Beautiful, to jest RMF Max Podlasie. Jeżeli jeszcze znacie kogoś, kto na Podlasiu na co dzień nie mieszka i jeszcze nigdy tu nie był, a chciałby się przekonać, jak tu jest pięknie, to dajcie mu koniecznie znać, że za dwa dni startuje druga tura podlaskiego bonu turystycznego. I najlepsze jest to, że nabór trwa dosłownie 60 minut, bo takie jest zainteresowanie bonem podlaskim turystycznym. 20 czerwca od 11 do 12 będzie można przez internet ogarnąć sobie taki bon turystyczny. W tej letniej turze mamy 900 tysięcy złotych, a wszystko polega na tym, że ludzie z całej Polski dostają bon po to, żeby go na Podlasiu, tutaj u nas wydać, po pierwsze zobaczyć, jak tu jest pięknie, a po drugie branżę turystyczną wspierać. Także właściwie sytuacja z kategorii win-win.

0: time.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę obecny w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
2: Podlasie 97 i 5 FM.
19: Do południa meteorolodzy zapowiadają bardzo ładny i pogodny dzień, natomiast po południu chmur na niebie może przybyć. Ale póki co na pogodowych mapach Podlasia nie widać opadów deszczu. Widać za to bardzo przyjemne wartości na termometrach, na które wracają dwudziestki. Dziś w Białymstoku 21 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej z zachodu. No to jeszcze rzut oka na barometry. Ciśnienie jest na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr jest obojętny.

uwielbiamy ten remix w RMF Max Podlasie. Mam nadzieję, że nigdy z niego nie zrezygnujemy. Luckily I Follow Rivers, delikatnie podkręcona wersja. Przed godziną 11. Za chwilę oczywiście Flash, za chwilę także info na temat prognozy pogody, a teraz obiecane info na temat lotniska w Białymstoku. Ci, którzy czekają na lotnisko na Kryblanach, to pewnie jeszcze sobie troszkę poczekają, ale studenci z Politechniki Białostockiej, studenci architektury, już zbudowali lotnisko. Co prawda to jest na razie tylko makieta w wersji mini, ale kto wie, może kiedyś faktycznie polecimy na wakacje z Białegostoku. Słuchajcie, można w internetach już podziwiać tę wspaniałą konstrukcję. Jeżeli faktycznie nasze lotnisko w tym większym wymiarze, w skali 1:1 będzie wyglądało tak jak to, które stworzyli studenci architektury z naszej Polibudy, no to będzie to duma. Na razie mówimy w takich kategoriach przyszłości, ale kto wie. Max.

0: reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: To tego się słucha.
10: To jest hitem.
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: To jest przedpołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 11. Marta Tyka. Witam i zapraszam na Flash. Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To efekt wspólnej akcji policji i ABW. Co wiadomo o zatrzymanym?
1: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy, czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski.
0: To był Krzysztof Zasada. Przypomnijmy, do zabójstwa Siemiona Skrepeckiego doszło w poniedziałek. W biały dzień na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta, performer, znany był z krytyki Władimira Putina. A teraz informacje z regionu w Pigułce. Podpisano umowę na rozwój Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Inwestycja o wartości ponad 22 milionów złotych otrzyma ponad 17 milionów unijnego wsparcia. Powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni około 800 metrów kwadratowych z modułami dla firm oraz przestrzeń typu outdoor workspace. W planach jest także studio podcastowe i zaplecze multimedialne. Inwestycja ma się rozpocząć w lipcu. To propozycja dla maturzystów, którzy na egzaminie pisemnym na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Politechnika Białostocka ruszyła z nową edycją akcji Akademiki za dobre wyniki. W tym roku akademickim za darmo w domach studenta zamieszka 20 osób. Dlaczego warto wziąć udział w akcji? Pytamy o to rektorkę uczelni profesor Martę Kosiorka-Zberuk.
2: Jest coraz więcej miejsc, które są przeznaczone specjalnie dla studentów, specjalnie dla mieszkańców naszych akademików. Należy do nich na przykład strefa relaksu przeznaczona dla nich i, co ważne, zaprojektowana przez samych studentów. Ale ważna jest również lokalizacja.
0: Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca. We Fleszu o 11 propozycja dla smakoszy. Sobotnie śniadanie możecie zjeść w towarzystwie setek białostoczan. W ogrodach Pałacu Branickich odbędzie się dobrze znane mieszkańcom podlaskie śniadanie mistrzów. Maluchy na pewno nie będą się nudzić. Przygotowano dla nich mnóstwo atrakcji.
3: Animacje dla dzieci będą prowadziły Ogarnij Bazę. Będzie też Epicentrum Nauki, które jest z nami już od wielu, wielu lat i zawsze jest miejscem obleganym. Edukatorzy z Epicentrum Nauki przygotowują świetne eksperymenty dla nie tylko dzieci, bo dorośli też świetnie się z nimi bawią. W strefie aktywności fizycznej mamy nowość, bo będzie nie tylko jest progres z dużą strefą animacji dla dzieci.
0: Opowiadała organizatorka wydarzenia Joanna Kozłowska, szefowa Fundacji Szamto. A na koniec szybkie zaproszenie na 5. urodziny ulicy Farnej w Łomży. Muzyka z balonów, historie ukryte między kamienicami, sztuka pod gołym niebem i sąsiedzka atmosfera. Tak będzie wyglądać urodzinowa dwudniowa impreza, która startuje dziś o 17 na Deptaku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. Wynika z nich, że w drugiej części dnia chmur na niebie może przybyć. Ale póki co specy z IMGW nie zapowiadają opadów. 21 stopni to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr po południu będzie o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę, a powieje z zachodu. Ciśnienie jest stabilne, a biometr obojętny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
5: Hity na maksa.
6: Ale to dzisiaj naprawdę płynie. Mam nadzieję, że też macie takie poczucie, że dajemy sobie radę z tym czwartkiem i że wygrywamy już po 11 w RMF Max. To cały czas byle do obiadu. I nowość, czyli How Does It Feel w RMF Max.

kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Set Girls w RMF Max, David Guetta za nami, no mam nadzieję, że smutek was nie dotyczy. Słuchajcie, jeżeli macie już plany na wakacje i wiecie, że wakacje spędzacie gdzieś w Polsce, w przeróżnych miejscówkach, albo chcecie to teraz spontanicznie zaplanować, to ja wam podrzucę parę miejscówek i parę dat, które warto w swoim kalendarzu i na swojej mapie zaznaczyć. To są oczywiście przystanki naszej trasy koncertowej. Lato na maksa, za darmożkę, totalnie koncerty wam w przeróżnych rejonach naszego kraju ogarniamy. Najbliższy przystanek, 26 czerwca, gramy w Wadowicach na plaży. Mortal, Grzegorz Chyży, Ola Bieniasz, DJ Set. W lipcu przed nami Gogolin, Łódź, Ogrodzieniec, w sierpniu Krasny Staw. Mam nadzieję, że wpadniecie. Szczegóły, no to jak zawsze, na rmfmax.pl.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sadkarting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowe gokarty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sadkarting.

0: Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl. Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max. Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
9: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: I po reklamie.

Miłość jak zawsze wygrywa. Sobel ostatnio robi furorę i coś czuję, że jeszcze nieraz zrobi. Kochasz w RMF Max Podlasie za nami. Czasami dochodzi do sytuacji niebezpiecznych i warto o nich także mówić, żeby się przypadkiem nie powtórzyły. To jest historia autobusu MPK w Łomży, który wjechał, słuchajcie, pod opuszczone rogatki na przejeździe kolejowym przy ulicy Pileckiego. Kierowca, no trzeba to powiedzieć jasno, no, chyba zignorował czerwone światło. Pociąg musiał hamować awaryjnie, nie planował zabierać autobusu na gapę. Na szczęście pasażer autobusu postanowił zostać bohaterem dnia, ręcznie podniósł rogatkę, nikomu nic się nie stało. Ale pamiętajcie, to jest akurat apel do wszystkich mieszkańców Łomży i w okolicach. Tak, od kilku dni jeżdżą do Łomży i z Łomży pociągi, a to oznacza, że trzeba się przyzwyczaić do opuszczonych rogatek na przejazdach kolejowych.

0: nowości to kochamy, Werbow Max. Sorry, papi, za nami. Kochamy się także kasą dzielić. 25 tysięcy złotych od nas jest do zgarnięcia, do wygrania. Ogarniajcie temat, dlatego że teraz mnożę każde wasze zgłoszenie. Razy 900. A szyfr, słuchajcie, zaczyna się od 6. 6 na początku, reszta należy do was. Szczegóły na rbfmax.pl. Idę na maksa.
1: Reklama. Czy ja dobrze słyszałem, że ty przekładasz marzenie o swojej podróży, wakacjach, urlopie? To poważne to jest? Przecież to się da ogarnąć.
2: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz. Polędwiczka wieprzowa, jedyne 24,99 za kilogram. Sprawdzone polskie produkty czekają na ciebie w twoim sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
8: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na 7 Krajowe Dni Pola, które odbędą się w dniach od 19 do 21 czerwca. Odkryj potencjał nowoczesnych upraw i poznaj technologię przyszłości. Zobacz super czempiony wystawy zwierząt i sprawdź ofertę ponad 300 wystawców. Weź udział w debatach i poznaj najnowsze osiągnięcia nauki. Obejrzyj pokazy polowe, pszczelarskie, rękodzieła ludowego, psów myśliwskich i występy zespołów ludowych. Musisz być z nami w dniach 19, 20 i 21 czerwca. Szczegóły na krajowedniPola2026.com.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
14: I po reklamie.
15: Playlista, co zrobi ci dzień.
16: Niech się dzieje.
15: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
14: W RMF Max Podlasie sprawdzamy aktualne prognozy synoptyków na czwartkowe popołudnie. Wynika z nich, że w drugiej części dnia chmur na niebie może przybyć, ale póki co specy z IMGW nie zapowiadają opadów. 21 stopni to temperaturowy maks, jakiego spodziewamy się dziś w Białymstoku i Łomży. Wiatr po południu będzie o sobie mocniej przypominać. Może się rozpędzać do 45 km na godzinę, a powieje z zachodu. Ciśnienie jest stabilne, a biometr obojętny.

Jak to jest miło i fajnie i dobrze wiedzieć, że oni się dogadują i potrafią razem wspólnie numer stworzyć. PZ, Mataka z Bałagane. No i plan B to jest RMF Max, godzina 12 na horyzoncie. W samo południe dla was kolejny flash, kolejna prognoza pogody. A skoro weekend się zbliża, to ode mnie jeszcze bardzo ciekawe ostrzeżenie, które płynie prosto z Trójmiasta. W Gdańsku Straż Miejska dostała w weekend zgłoszenie o tym, że jakiś dziki zwierz leży w krzakach, nie rusza się, trzeba go może uratować, a może nie wiadomo, może coś się stało złego. Na miejscu pojawił się patrol strażników z referatu ekologicznego i co się okazało? Że to jest akcja Lagun 2.0. Pamiętacie, jak kiedyś krosant sobie wisiał na drzewie i ktoś myślał, że to jest jakieś dzikie zwierzę? To tym razem tym dzikim zwierzęciem okazał się pluszak porzucony. To teraz przed weekendem dwie prośby. Po pierwsze, każdy pluszak zasługuje na miłość i raczej w krzaki ich nie wyrzucamy. A po drugie, zanim zadzwonicie po służby, szczególnie zmęczeni wieczorową, weekendową porą, to sprawdźcie, czy to, co widzicie w krzakach, nie jest przypadkiem pluszowe.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
9: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
8: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
9: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji, wszystko profesjonalnie.
8: A papierologia?
9: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
8: Serio? To dawaj kontakt.
9: Promień Energii 530 944 444.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Ogrodzenia Zakrzewski. Producent aluminiowych ogrodzeń nowoczesnych, grzebieniowych, palisadowych i żaluzjowych. Zaprasza 27 czerwca na otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. W programie prezentacja pełnej oferty ogrodzeń, automatyki, kostki, płyty tarasowej i ceramiki. Grill, food trucki, konkursy z nagrodami, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Ogrodzenia Zakrzewski, 27 czerwca. Pisz, ulica Spokojna, godzina 12. Zapraszamy!
12: Urządzasz wnętrze, cenisz piękno wokół siebie? Świetnie trafiłeś. Pomożemy Ci zaprojektować przestrzeń, która pasuje idealnie do Ciebie. Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Na oświetlenie, sofy, garderoby i włoskie dywany. Teraz wyjątkowe okazje. Odwiedź nasze studio meblowe w Białymstoku i przekonaj się sam. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Ulica Kijowska 7, lokal 7. www.oltaconceptstore.eu.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: I po reklamie.
1: Wiesz co dobre?
2: Tak się gra!
1: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
3: Na zegarach 12. Słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, cześć, witajcie, zapraszam na Flash. 8903 zł brutto. Tyle przeciętnie zarabialiśmy w ubiegłym roku. To niecałe 6400 zł na rękę, wyliczył GUS. W niektórych branżach zarabia się jednak dużo mniej.
4: O kilkadziesiąt procent zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł, czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT. Prawie 14 700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna, 14% w górę.
3: Dane GUS-u przeanalizował Igor Skrzypek.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie.
3: We Flashu o 12 śledzimy na bieżąco sytuację ze skażoną wodą w gminie Supraśl. Bakterie z grupy coli wykryto w trzech miejscowościach: Ogrodniczki, Karakule i Ciasne.
5: Woda nadal nie jest zdatna do picia, nie można też się nią myć. Można jej jedynie używać do prac porządkowych, jak mycie podłóg, czy też do spłukiwania toalet. Obecnie trwają prace naprawcze przez wodociągi, które mają przywrócić jej dobrą jakość. Mieszkańcy Ogrodniczek, Ciasnego i Karakul po wodę mogą zgłaszać się do OSP i świetlic wiejskich w godzinach od 9 do 22. Wszystkie informacje dotyczące skażenia wody podaje m.in. Urząd Gminy w Supraślu na swojej stronie internetowej.
3: Informował Robert Bońkowski. Białystok znów stanie się jednym z najważniejszych miejsc europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. 4 listopada odbędzie się drugie spotkanie w ramach Forum Spójności. We Flashu o 12 sprawdzamy, jaki jest cel tego forum.
6: Bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów. Na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla rozwoju świata nauki.
3: Mówił marszałek województwa Łukasz Prokorym. We Flashu o 12 śledzimy aktualne prognozy synoptyków. Po południu nie czekają nas diametralne zmiany w pogodzie, choć chmur na niebie może przybyć. Speces i MGW nie zapowiadają opadów. Zaraz po Flashu więcej pogodowych szczegółów. A na koniec krótko katedralne koncerty organowe. Między 26 czerwca a 7 sierpnia po raz kolejny zabrzmią wyjątkowe organy Bazyliki Archikatedralnej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedna z najważniejszych muzycznych tradycji Białegostoku, która od ponad trzech dekad przyciąga miłośników muzyki organowej z kraju i zagranicy. W tym roku wystąpią artyści z Polski, Stanów, Węgier i Włoch. W programie są również koncerty towarzyszące, które odbędą się w kościołach w Białymstoku oraz w katedrze w Drohiczynie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
3: Przeplatanka chmur i słońca. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na czwartkowe popołudnie dla naszego regionu. Wartości na termometrach bardzo przyjemne. Dziś 21-22 stopnie. Tyle mają pokazać termometry w Białymstoku i Łomży w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być obojętny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl. RMF Max.
7: To jeszcze tylko parę godzin dzisiaj w pracy. Potem przeskoczymy piątek, ale wiecie, te piątki to są zazwyczaj luźniejsze i weekend właściwie jest nasz. Już po 12 w RMF Max.

Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr przy Mostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.

I tak mocno wakacyjnym klimacie z modelkami Miss Dior Verbeuf Max mówię wam o tym, że cały czas pieniądze są, leżą, czekają. I podkręcamy tę rundę bonusową. To już nie razy 1100.

0: razy 1230. Tak mnożę każde wasze zgłoszenie do zabawy szyfr do wygranej 25 tysięcy złotych. Może trafić na twoje konto i to się może wydarzyć jeszcze dzisiaj. 25 koła czeka, a każde zgłoszenie każdego SMS-a mnożę razy 1230. Max na numer 7327. Tak wchodzicie do gry. Koszt 3,69, a 25 koła może być twoje.
1: Reklama.
2: Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
3: Jakie?
2: Bez próbowania nic nie wypala.
3: Serio?
2: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
4: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIM. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Będziecie się dzisiaj smakiem pysznie bawili. Oto król działu warzywnego nadchodzi. Nasz pomidor malinowy. Podniebienia słodzi. Jest wielki, soczysty. Pachnie niesłychanie. Idealny na obiad. Super na śniadanie. Tylko teraz pomidor malinowy jedynie 4,99 za kilogram. Cena bez aplikacji 5,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
20: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
21: I po reklamie. RMF Max.
22: RMF Max Podlasie.

Kolejne porozumienie ponad podziałami. Gibbs, Kukon, Jonathan w RMF Max. Podlasie, to ty masz. No pewnie, że mam dla was opcję na to, jak weekend spędzić. No i trzeba zacząć od dni miasta Białegostoku 2026. Od 19 do 21 czerwca ta impreza będzie trwała. Jutro wszystko się oficjalnie zacznie. Koncerty na Rynku Kościuszki. Bryska, Oscar Cyms, Pektus. Oczywiście oprócz koncertów bardzo dużo wydarzeń towarzyszących. Świętujemy w Białymstoku od jutra przez kolejne 3 dni. Summer Weekends to jest z kolei klubowa opcja od Infinity. Ten balet rusza w sobotę po godzinie 23. Pamiętajcie także o tym, że jutro na placu pod Teatrem Dramatycznym startuje kolejny białostocki jarmark świętojański.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 4

0: Lasy Śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy Cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Przeplatanka chmur i słońca. Tak wygląda pogodowy rozkład jazdy na czwartkowe popołudnie dla naszego regionu. Wartości na termometrach bardzo przyjemne. Dziś 21-22 stopnie. Tyle mają pokazać termometry w Białymstoku i Łomży w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę. Ciśnienie w drugiej części dnia ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr ma być obojętny.

0: Swedish House Mafia z Johnem Martinem to Don't You Worry Child w RMF Max. No właściwie podobne podejście do tego, co się dzieje na mundialu, ma Gianni Infantino, tak zwany łysy z FIFA, który odpowiada na krytykę, na wszystko, co nie pasuje kibicom na mundialu i ma bardzo łatwe zalecenie i proste. Po prostu poprosił, żeby wszyscy wyluzowali. Więc jeżeli coś wam na mundialu nie leży, to trzeba wyluzować. Na szczęście są na mundialu takie obrazki, które lubimy oglądać. Kibice Japonii klasycznie już w swoim stylu na mundial przyjechali z workami na śmieci i po każdym spotkaniu trybuny elegancko są przez kibiców sprzątane. Jeszcze jest nadzieja w tym sportowym świecie dla piłki nożnej i tym takim miłym akcentem, co prawda Polski tam nie ma, ale mimo wszystko miłym, no bo pamiętajcie, Szczęsny z czystym kątem, Krychowiak bez czerwonej kartki, czyli da się. Dziękuję za dziś i bardzo udanej reszty dnia wam życzę. Przemek Kubera, do usłyszonka, pa pa!
1: To jest nowość RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
6: Harmonizer.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: przed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. To całkiem podejrzane. Nagle połowa miasta chce pompować koła, łapać wiatr i szykować formę na Tour de Produkcyjna. Spokojnie, to tylko czas na rower w Centrum Handlowym Auchan Produkcyjna. 20 czerwca dekorowanie rowerów i kasków, serwis, porady ekspertów i designerskie bidony za zakupy. Czas na rower. Ruszamy po dobrą zabawę. Więcej na auchanprodukcyjna.pl.
2: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-dospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.
4: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie. Na zegarach 13. Marta Tyka. Witam ponownie i zapraszam na Flash. Już 48 drużyn rozegrało pierwsze mecze mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czech z RPA, dwóch drużyn, które na koncie na razie mają po jednej porażce. Wojciech Marczyk przed starciem z afrykańską drużyną rozmawiał z czeskim piłkarzem Górnika Zabrze Lukasem Sadilkiem.
5: Mamy duże szanse, możemy wygrać.
6: To jest wasza szansa, bo tak. Patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
5: No tak, to ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
4: Początek meczu Czechów z RPA o 18. A teraz skrót informacji z regionu. Dziś na Podlasiu ruszyła dodatkowa akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, o czym informujemy od rana w RMF Max. Szczepionki do soboty będą zrzucane z samolotów i śmigłowców, a w niektórych miejscach będą wykładane ręcznie. Weterynarze apelują, aby przez 14 dni od wyłożenia przynęt psy wyprowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamknięciu. Akcja ma związek ze stwierdzeniem niedawno ognisk wścieklizny w Białymstoku. Po południu w RMF Max wraca akcja Akademiki za dobre wyniki, którą organizuje Politechnika Białostocka. Darmowe miejsce w akademikach zgarnie w tym roku 20 najlepszych maturzystów, którzy zgłoszą się do tej akcji. A dlaczego warto zamieszkać w uczelnianym akademiku?
7: Właśnie z akademików jest najbliżej do Centrum Sigma. Centrum, w którym nie tylko mieści się siedziba samorządu studentów Politechniki Białostockiej, ale przede wszystkim klub Gwint. Poza tym cały kampus Politechniki Białostockiej i akademiki zlokalizowane są bardzo blisko centrum miasta. Także zewsząd blisko, wygodnie. Akademiki też spełniają wszelkie warunki zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.
4: Zapewnia rektor uczelni profesor Marta Kosiorka-Zberuk. Oficjalnego komunikatu klubu jeszcze nie ma, ale nasz reporter ustalił, kto będzie nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok. Posłuchajcie.
8: Czekamy już w zasadzie tylko na biały dym. Nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii będzie Radosław Kucharski. To on przejmie schedę po Łukaszu Masłowskim, któremu kończy się kontrakt z żółto-czerwonymi za mniej niż 2 tygodnie. Kucharski to były dyrektor sportowy Wisły Płock oraz Legii Warszawa, a także były dyrektor techniczny AEK Ateny. Klub wkrótce powinien ogłosić jego nominację.
4: O czym informował reporter RMF Max Robert Bońkowski. A na koniec jeszcze krótko zaproszenie do Książnicy Podlaskiej na kolejne spotkanie z cyklu Fantasy Talk. Klub miłośników fantasy i science fiction zaprasza na rozmowę o tym, co jest ważniejsze – bohater, świat czy fabuła. Spotkanie o 18. To był Flash RMF Max o 13 w skrócie. Teraz już przed nami najświeższe prognozy od synoptyków, a więc zostańcie blisko radia.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
4: Popołudnie na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym, a momentami dużym, ale nie będzie dziś padać. W tym temacie meteorolodzy mówią jednym głosem. Ciepło. 21, maksymalnie 22 stopnie. To temperatura prognozowana na dziś dla Białegostoku i Łomży. Wiatr do końca dnia powieje umiarkowanie, a chwilami mocniej w porywach do 45 km na godzinę. Dziś podmuchy z zachodu. Ciśnienie po południu ma być na dobrym i stabilnym poziomie, a biometr jest neutralny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
10: Jak pogoda nie pomaga, to my to zrobimy w czwartek. Hello!
11: A wystarczy uświadomić sobie, że do weekendu jest bliżej niż do ostatniego poniedziałku.
10: To jest to, co trzyma przy życiu wszystkich. Anka i Fiołas, witajcie po 13.
11: Masa hitów i kasa do wygrania, to mamy dla was w RMF Max.
10: Za momencik Rose i Apatę będą nakręcać, ale w nawiązaniu do weekendu idealnie się składa.
11: Odliczamy z Bledką. 2 dni. Daleko.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach grup.
1: Przesiądź się do nowej Skody bez nadwyrężania budżetu. Sprawdź rewelacyjne warunki finansowania w salonie Skoda Częstochowa. Skoda Superb od 555 zł brutto miesięcznie, a Skoda Kodiaq Drive od 287 zł brutto miesięcznie. Zapraszamy do salonu przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie oraz na krotoski.com. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Jakość. Mieszkańcy ogrodniczek Ciasnego i Karakul po wodę mogą zgłaszać się do OSP i świetlic wiejskich w godzinach od 9 do 22. Wszystkie informacje dotyczące skażenia wody podaje m.in. Urząd Gminy w Supraślu na swojej stronie internetowej.
3: Informował Robert Bońkowski. Będą rozmawiać o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. Jesienią w Białymstoku odbędzie się drugie spotkanie w ramach Forum Spójności. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili już przedstawiciele polskiego rządu. Pojawią się też komisarze europejscy i przedstawiciele instytucji unijnych odpowiedzialnych za politykę regionalną.
4: W tym roku takim hasłem przewodnim forum będzie silne regiony, bezpieczna Europa, no i nowa geografia europejskiej odporności.
3: Te hasła niosą bardzo duże treści, dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
4: Postrzegani byliśmy do tej pory jako region peryferyjny. Wojna w Ukrainie, a także wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej pokazała zupełnie inną optykę patrzenia właśnie na regiony przygraniczne.
3: Forum Spójności odbędzie się 4 listopada. W sobotę możecie połączyć przyjemne z pożytecznym. Na targowisku miejskim w Nowogrodzie odbędą się ćwiczenia dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy. Przyjedzie też krwiobus, w którym będzie można oddać krew. A na koniec jeszcze szybka propozycja dla dzieci, które kochają ruch i sport. Są jeszcze wolne miejsca do 4 klasy sportowej o profilu zapaśniczym w szkole podstawowej nr 37 w Białymstoku. Wnioski będzie można składać 23 i 24 lipca, a 27 zaplanowano testy sprawnościowe. A teraz w RMF Max sprawdzamy już prognozę synoptyków.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
3: 20 stopni mają pokazać wieczorem termometry w Białymstoku. Zachmurzenie ma być umiarkowane, a więc meteorolodzy zapowiadają sporo słonecznych momentów. Wiatr do końca dnia będzie o sobie mocniej przypominać. Dziś wieje z zachodu. W nocy temperatura też bardzo przyjemna, bo w okolicach 15. A co jutro? Jutro dużo słońca, a na termometrach jeszcze wyższe cyferki niż dziś. Meteorolodzy prognozują 25 stopni, w weekend nawet 30.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel warsztatu Highway Service w Długołęce. Naprawy, remonty kapitalne. hwservice.pl.
6: Czwartek, po czwartej i 4 na 5 w roboczym tygodniu odhaczone. Nie jest źle.
7: Anka i Fioła, witajcie to, ale farba.

0: Także wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30...
1: HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design.
3: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.

Już w najbliższą niedzielę Motobazar w Motoparku. Największa w regionie giełda dawnej motoryzacji, militariów i staroci. Kup, sprzedaj zabytkowy samochód, motocykl, części i akcesoria. Gratka dla wielbicieli techniki i historycznych sprzętów codziennego użytku. Motobazar Torun.pl.

0: Toxic to Britney Spears w RMF Max. No ten dzień nie może być lepszy.
1: Nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tak? To potrzymaj mi Britney.
0: Puść te Britney, free Britney, okej? Okay? Nie trzymamy Britney. Britney już jest wolna.
2: Dobrze.
0: Britney jest wolna, ale takich bangerów jeszcze mamy dla was bardzo dużo, więc warto być z RMF Max. No i bądźcie też z nami aktywnie, dajcie znać, jaki był wasz ostatni zakup, bo dzisiaj to nas bardzo ciekawi.
2: I znowu będzie piosenka i znowu ją wszyscy usłyszycie i wszyscy, którzy też dołożą się do niej, pisząc do nas, co ostatnio kupili, dostaną ją później na priv, na Messengerze, więc zapraszamy serdecznie do zabawy, a tą piosenkę osobiście tymi ręcyma napiszemy ja i Justyna.
0: Tymi ręcyma ja i Justyna. Czy możemy tak mówić codziennie teraz już?
2: Tak.
0: Super, podoba mi się. Wiktor Waligura teraz w RMF Max. RMF.

HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

0: David Guetta za nami w RMF Max, a my powolutku dzwonimy
1: do
0: człowieka,
1: Kuby.
0: Który...
1: O, cześć Kuba!
2: Hej,
1: super, że tak szybko wysłałeś numer telefonu, bo tutaj już wejście się zbliżało, także fajnie, że się słyszymy. Napisałeś nam też na Messengerze, że nie będziesz znał odpowiedzi, ale spokojnie, będziesz znał. Zapraszamy cię do udziału w teleturnieju, radioturnieju. Awantura o masę.
0: Czekaj, jeszcze raz zrób. Jeszcze raz tak powiem.
1: Awantura o masę. Mamy ten sam dźwięk do każdego turnieju, ale to jest jakby okej. Okay. Kuba, napisałeś nam najpierw, jak się twoja strefa nazywa, to jeszcze daj znać, proszę.
2: Wiecie, co to jest Loża Szyderców? Tak jak wam pisałem, to jest u nas taka ciekawa strefa na wiejskim boisku, gdzie możemy się tam pospotykać, no i sama nazwa mówi, no takie szydercze komentarzyki, jakieś takie na meczach drobne żarciki i wiecie, mniej więcej, nie?
0: Na meczach szydera znana, jest absolutnie bardzo, obowiązkowa. Natomiast Kuba, ty nie byłeś tego świadomy, ale zgłaszając się do tego konkursu, zgłosiłeś się również właśnie do radioturnieju Awantura o masę, w którym będziesz musiał odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, aby zawalczyć o bilety na strefę 57 na tę sobotę. Gotów?
2: Oczywiście, że tak. Spróbujemy.
1: Słuchaj, no to tak naprawdę pytanie jest jedno, tylko możliwości jest kilka do wyboru. Uwaga. Awantura o masę. Co jest cięższe? Kilogram żelaza czy kilogram piór?
0: Bierzemy po dwa bilety z konta każdej drużyny, słucham państwa.
2: No oczywiście, że wszystko jest takiej samej wadze.
1: Sprawdźmy. Zgadza się.
0: No maszyna mówi, że tak.
1: Maszyna mówi, że tak. To było proste. To co jest cięższe w takim razie? Dwa słonie czy dwie żaby?
2: Jeszcze raz, bo przerwało.
1: Dwa słonie czy dwie żaby? Co jest cięższe?

0: Oj, znowu przerwało.
1: Dwa słonie? Czy dwie żaby?
2: On po prostu nie wie i udaje, że przerwało.
1: Co jest cięższe?
0: Dwa słonie czy dwie żaby, tak?
1: Tak.
2: Ale zastanów się.
0: No, zastanowić się, no, dwa słonie.
1: Sprawdźmy.
2: Tak, tak jest! Wygrywasz wejściówki na strefę 57. Kuba, jak to zrobiłeś? Co zrobisz z wygraną?
0: Nie wiem, bo jestem zaskoczony. Nie mam zielonego pojęcia, będę musiał to na pewno przemyśleć, ale przede wszystkim myślę, że podzielę się z moją narzeczoną.
1: Świetnie, bo akurat dwa bilety lecą do was, więc możecie po prostu te bilety zabrać i pójść na koncert.
2: Każdy musisz po prostu przeciąć na pół i po połówce dla ciebie i dla dziewczyny z każdego. Idealnie, gratulujemy.
0: Max. Super, mega jestem szczęśliwy.

0: Taki pan, co wszystko wie, ale nie Teddy Swims, tylko Krzysiu Chwaliński. O mundialu teraz w RMF Max, bo czas na mistrzowski flesz sportowy.
1: No to o czym będzie tym razem?
2: No będzie o pierwszym dzisiejszym meczu Czechy RPA.
1: Emocje się zapowiadają, szczegóły za momencik, mistrzowski flesz sportowy. RMF Max.
2: Ja bym powiedział, że te emocje już są, bo za nami ponad 30 minut mundialowego starcia Czechów z Republiką Południowej Afryki. To grupa A. Czesi prowadzą 1-0. Gola w 6 minucie strzelił 26-letni Michal Sadilek. Przypomnijmy, obie reprezentacje przegrały swoje pierwsze mecze. Dziś obu bardzo zależy na 3 punktach i to widać. Co ciekawe, i nadal wciąż dość niespotykane, mecz sędziują panie. Szczególnie ciekawie zapowiadają się spotkania w grupie B, podpowiada Cezary Dziwiszek.
3: Po dwóch remisach wszystkie drużyny mają po jednym punkcie. W dodatku mają ten sam bilans bramkowy 1-1. Zmazać plamę po wpadce z Katarem spróbuje Szwajcaria w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy poszukają pierwszego mundialowego zwycięstwa z Katarem, a drugi z gospodarzy, Meksyk, zmierzy się z Koreą Południową.
2: I to już grupa A. Mecze w kolejności przedstawionej przez Cezarego Dziwiszka o 21, 24 i 3 rano.
1: Ci piłkarze z RPA, co mieli takie miny, jak ten sędzia mówił po angielsku, pamiętacie?
2: Pamiętamy.
0: To ja decyzją?
1: Jak sobie przeczytali nazwiska Czechów, to pewnie mieli podobny.

0: Awantura o masę pewnie jeszcze powróci w RMF Max. Ktoś musi wygrać ogórka kiszonego, ktoś musi założyć taką śmieszną czarną sukienkę.
1: Tak.
0: Nie oglądałaś ewidentnie. Bo
1: oglądałam, ale wyobrażam to sobie w radiu właśnie. Jest to piękne wyobrażenie. Także wrócimy do awantury o masy. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. Co prawda upały się szykują, ale nad morzem jakby co to wieje. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy już tam pojechali na wakacje.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Castorama. Teoria i praktyka.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
2: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Kochasz prędkość, ryk silników i świetną zabawę? Wpadaj do Sad Karting. Najnowocześniejszy i największy tor gokartowy na Podlasiu. Nowego karty, jedno- lub dwuosobowe. Profesjonalny pomiar czasu z multimedialną tablicą. Nowość. Osobny tor z elektrycznymi gokartami dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zorganizujemy każdy event, wieczór kawalerski czy urodziny. Otwarte 7 dni w tygodniu. Sad Karting. Białystok, Sulika 3, wjazd z obwodnicy miasta. Sadkarting.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
12: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
13: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz prognozę synoptyków na piątek. Jutro niemal letnia pogoda. Na termometrach zobaczymy przyjemną 25, a zachmurzenie ma być małe, tylko momentami umiarkowane, co oznacza, że słonecznych momentów na pewno nam nie zabraknie. A co w weekend? W weekend będzie już bardzo ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco. W sobotę 29 kresek, a w niedzielę 30. Na niedzielę meteorolodzy zapowiadają na Podlasiu opady deszczu.

0: Oj, coś tutaj czuję. Czuję weekendzik. On się zbliża.
1: Ale to jest piękna woń. A mnie posmyrało po nosku.
0: Tak, to jest woń weekendu.
2: W RMF Max. Siwek i Borycka.
0: I my już ją czujemy. I chcemy, żebyście wy też poczuli, jak ten weekend pachnie, bo on już jutro o tej porze tutaj będzie.
1: Dlatego wielka prośba dla was, żebyście wysłali głosówkę do jutrzejszego siebie.
0: Tak. To jest bardzo proste. Wchodzisz na Messenger, RMF Max, nagrywasz głosówkę i wysyłasz. I my jutro tę głosówkę zagramy dla ciebie. Z przeszłości dla ciebie.
1: Dla jutrzejszego ciebie, nie tak. Dla dzisiejszego. Bo ten dzisiejszy być może ma jeszcze właśnie coś do zrobienia. Być może jeszcze trzeba zrobić zakupy, dziecku kanapki. Może gdzieś trzeba je zawieźć. Coś trzeba zrobić. Opiszcie to właśnie w tej głosówce, żeby jutrzejszy ty wiedział, jak ciężko było w czwartek, a jak pięknie jest w piątek.
0: Tak jest. Głosówka dla jutrzejszej siebie, dla jutrzejszego siebie. Czekamy na Messengerze RMF Max.
1: Wehikuł czasu istnieje.
2: RMF Max. Gramy hity na maksa.

0: tymi cudownymi dźwiękami Dawida Podsiadło w RMF Max. Zbliżamy się takim lekkim krokiem do godziny 19, a o 19 flash i prognoza pogody.
1: Tak jest, to taki podskoczek nawet. No i ten weekend też blisko, więc jak macie wiadomość dla siebie z jutra, to można ją zostawić głosówką na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
6: Zapraszamy do Geely Biacomex w Białymstoku przy Elewatorskiej 39.
7: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5.
8: Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.
9: Szczegóły, w tym regulamin organizatora w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Podlasie. Czas na skrót informacji z regionu. Marta Tyka, witam i zapraszam. Białystok znów stanie się jednym z najważniejszych miejsc europejskiej debaty o przyszłości regionów przygranicznych Unii Europejskiej. 4 listopada odbędzie się drugie spotkanie w ramach Forum Spójności, a my sprawdzamy, jaki jest cel tego forum.
1: Bezpieczeństwo regionów wschodnich Unii Europejskiej jest gwarantem spójności i rozwoju Unii Europejskiej i silna Unia Europejska jest wtedy, kiedy są silne jej regiony. Niezwykle ważny komunikat, który podkreśla status tych regionów. Na tym forum będziemy chcieli ten komunikat przerzucić na konkrety wsparcia dla przedsiębiorców, dla bezpieczeństwa naszego województwa, bezpieczeństwa każdego, w tym też bezpieczeństwa żywnościowego, dla rozwoju świata nauki.
0: Kto przyjedzie na to spotkanie?
1: Mamy już wielu wspaniałych gości. Rząd będzie reprezentowany przez ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i panią minister funduszy i polityki regionalnej Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Będą byli polscy komisarze, pani komisarz Elżbieta Binkowska oraz pani komisarz Danuta Hibner.
0: Mówił marszałek województwa Łukasz Prokorym. Podpisano umowę na rozwój Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Inwestycja o wartości ponad 22 milionów złotych otrzyma ponad 17 milionów unijnego wsparcia. Powstanie hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni około 800 metrów kwadratowych z modułami dla firm oraz przestrzeń typu outdoor workspace. W planach jest

0: także studio podcastowe i zaplecze multimedialne. Inwestycja ma się rozpocząć w lipcu. To propozycja dla maturzystów, którzy na egzaminie pisemnym na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Politechnika Białostocka ruszyła z nową edycją akcji Akademiki za dobre wyniki. W tym roku akademickim za darmo w domach studenta zamieszka 20 osób. Dlaczego warto wziąć udział w akcji? Pytamy o to rektorkę uczelni profesor Martę Kosior-Kazberuk.
1: Jest coraz więcej miejsc, które są przeznaczone specjalnie dla studentów, specjalnie dla mieszkańców naszych akademików. Należy do nich na przykład strefa relaksu przeznaczona dla nich i, co ważne, zaprojektowana przez samych studentów. Ale ważna jest również lokalizacja.
0: Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lipca. Przed nami też katedralne koncerty organowe. Między 26 czerwca a 7 sierpnia po raz kolejny zabrzmią wyjątkowe organy Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To jedna z najważniejszych muzycznych tradycji Białegostoku, która od ponad 3 dekad przyciąga miłośników muzyki organowej z kraju i zagranicy. W programie są również koncerty towarzyszące, które odbędą się w kościołach w Białymstoku oraz w katedrze w Drohiczynie. I jeszcze szybkie zaproszenie na plażę miejską na Dojlidach na oficjalne zakończenie sezonu 2025-26 tenisistów stołowych UKS Dojlid Białystok. Święto we wtorek od 17:00.
2: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
0: Przyjemną 25 zapowiadają jutro w Białymstoku synoptycy. Pogoda też będzie przyjemna. Specy z IMGW prognozują przeplatankę chmur i słońca. Opadów na pogodowych mapach naszego regionu na razie nie widać. A kolejne dni będą bardzo ciepłe, żeby nie powiedzieć gorące. Szykujcie się na bardzo ciepły weekend. W sobotę na skali 29 kresek, w niedzielę 30. Słońca nie powinno brakować, ale w niedzielę może też popadać.
3: Ta ręka cały czas jest na pulsie mundialu. Widzisz tą rękę?
4: Widzę ją, no.
3: I ona mówi, że Czesi prowadzą cały czas 1-0 z RPA. Jest przerwa, a mistrzowski flash sportowy kolejny. Szczegóły za pół godziny.
4: A tutaj kanał nadawczy. Siwek i Borycka i ręka Siwka też.
3: Ona cały czas na pulsie.
4: To fajnie, to wszystko się zgadza w takim razie. Do 20 tu jesteśmy, kochani.

0: musi być fajny być z zawodu Edem Sheeranem. Tak sobie myślę.
1: Jak będzie wakat, dam ci znać.
0: Dobrze, chętnie. Ed Sheeran za nami w RMF Max, oczywiście z Martinem Garrixem, a o zawody to my was pytamy teraz, bo czas na zabawę zawodówka.
1: Po raz kolejny pytamy, za co kochacie swoją robotę. Napiszcie nam to przez Messenger RMF Max. Można też oczywiście zostawić głosóweczkę, a później nasze zadanie niby proste, a jednak takie trudne. 90 sekund, seria pytań i trzeba ustalić, kim nasz słuchacz jest z zawodu, oczywiście przy pomocy pozostałych słuchaczy RMF Max.
0: Tak jest, więc jak teraz będziecie pisać, za co kochacie swoją pracę, to napiszcie to w taki sposób, żeby nas jakoś zaintrygować, ale też żeby nie do końca mówić, czym się zajmujecie, no bo to dopiero się dowiemy w zabawie zawodówka. Messenger RMF Max.
1: A one lubią cię jak lato. To są modelki oczywiście w RMF Max.
0: Z zawodu też.
1: Z zawodu modelki, tak.

Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.

0: Somber i 12 to 12 w RMF Max. Tego się naprawdę bardzo przyjemnie słucha, fajnie jest, słuchajcie, no tylko trzeba jeszcze pilnować pewnych rzeczy, żeby potem nie było śmiechu na całą Polskę.
1: Bo jak się mówi, że ma się maturę, to lepiej ją mieć, bo jak się mówi, że się ją ma, się jej nie ma, to potem może być źle, tak jak pan Krzysztof Wiśniewski, pan polityk z KO, sfałszowanym świadectwem maturalnym się posługiwał całą swoją karierę.
0: No i wiecie, tak, sama matura to trudno.
1: To już tam pal licho.
0: Ale jak to szanować człowieka, jak nie ma pewności, czy on czytał lalkę, no? RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hobbence w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hobbence Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Lato za rogiem, upały się zbliżają. Pamiętajcie, żeby dużo pić. Nawet piłkarze mają przerwy na nawodnienie, tak? Tak
1: i jest. Ona trwa właśnie teraz.
0: Ona tak właśnie, tak, Krzysiu wchodzi do studia i mówi, znowu piją.
1: Nic nie wiem, nic nie zobaczę. No ale za to nam opowiesz, co tam słychać. Mistrzowski wiersz sportowy przed nami.
0: Krzysiek Chwaliński, zapraszamy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Na mundialu trwa pierwszy mecz drugiej kolejki fazy grupowej. Czesi nadal prowadzą z Republiką Południowej Afryki 1-0. Jedyną bramkę w szóstej minucie spotkania strzelił 26-letni Michał Sadilek. Zegary pokazują, że to 73. minuta meczu. No i w tym spotkaniu może jeszcze sporo się zmienić.
4: 1-0 to niebezpieczny wynik, więc niczego tutaj jeszcze nie można przesądzać. Szczególnie, że RPA przy ewentualnej drugiej porażce po tym meczu będzie pod ścianą w kwestii awansu do fazy pucharowej.
3: Podkreśla Cezary Dziwisz, bo zespoły dwoją się i troją, żeby zmienić ten wynik. Dziś jeszcze spotkania o 21:00 Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną, o północy Kanady z Katarem i o 3:00 rano Meksyku z Koreą Południową. Na koniec zła wiadomość dla fanów Neymara. Jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Brazylii nadal leczy kontuzję i to już pewne, nie zagra także w drugim spotkaniu. W piątek Canarinhos zmierzą się z Haiti. Neymar od maja zmaga się z urazem łydki.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Body Talk w RMF Max i tak się można już trochę przedweekendowo rozruszać. Ja przypominam tylko, że my na Messengerze RMF Max zbieramy dzisiaj wasze wiadomości do siebie z jutra.
1: Jutrzejszy ty może usłyszeć wiadomość od dzisiejszego ciebie.
0: To jest magia.
1: Jaka to będzie wiadomość, zależy od ciebie. Wyślij ją na Messenger RMF Max, a my to jutro wypuścimy przez radio prosto do twoich uszu. Wehikuł czasu istnieje. Wyślij taką wiadomość na Messenger RMF Max. Reklama.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.

Przyjemną 25 zapowiadają jutro w Białymstoku synoptycy. Pogoda też będzie przyjemna. Specy z IMGW prognozują przeplatankę chmur i słońca. Opadów na pogodowych mapach naszego regionu na razie nie widać. A kolejne dni będą bardzo ciepłe, żeby nie powiedzieć gorące. Szykujcie się na bardzo ciepły weekend. W sobotę na skali 29 kresek, w niedzielę 30. Słońca nie powinno brakować, ale w niedzielę może też popadać.

0: Wait So Long to jest RMF Max, to jest The Swedish House Mafia i banger za bangerem. I tak samo będzie po 20.
1: Tak jest, bo grała już z najlepszą dziesiątką listy Hop Benz się szykuje. Mistrzowski flash sportowy cały czas też na bieżąco, więc w trasie z mundialem, no, można być z ręką na pulsie, tą Michała ręką. O której już mówiłeś dzisiaj. Siwek i Borycka, dzięki, słyszymy się jutro po 17.
0: Pa! I wreszcie można, odpalamy czwartkowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jak zawsze przynoszę opcje na spędzanie czasu wolnego. Jutro się zaczynają Dni Miasta Białegostoku 2026. A to oznacza, że będzie naprawdę szeroko. Zaczynamy oczywiście od opcji koncertowej. Jutro na rynku Kościuszki, Bryska, Pektus, Oskar Cyms. Ekipa, którą pewnie także z naszej anteny bardzo dobrze znacie. To wszystko na rynku Kościuszki za darmożkę. Wstęp wolny. To jest akurat bardzo dobra informacja. Dni Miasta Białegostoku potrwają do 21 czerwca. Kto poszukuje opcji klubowo-baletowej, no to poleca się Summer Weekends w klubie Infinity w Białymstoku w sobotę po godzinie 23. Opcja do naprawdę bardzo solidnego szurnięcia duszką po parkiecie. Kolejna propozycja to z kolei białostocki jarmark świętojański. To, co tygryski lubią najbardziej. Na placu pod Teatrem Dramatycznym jarmark rusza jutro i potrwa także do 21 czerwca.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam ponownie. Dosłownie przed chwilą skończył się pierwszy grupowy mecz drugiej kolejki mundialowej. Do 82 minuty Czesi wygrywali z Republiką Południowej Afryki 1-0. W 83 minucie obrońca naszych sąsiadów dotknął piłki w polu karnym ręką i pani sędzia podyktowała rzut karny. Jedenastkę wykorzystał bezbłędnie Taboho Mokoena. Od 85 minuty mieliśmy 1-1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. To przypomnijmy jeszcze kto i kiedy i w jakich okolicznościach strzelił gola dla Czechów jeszcze w pierwszej połowie.
2: Szybki wyrzut z autu do linii, dośrodkowanie Chloszka, zgranie Aleksandra Sojki do wychodzącego na czystą pozycję Michała Sadilka i to właśnie on pewnym strzałem pokonał bramkarza RPA, któremu trzeba dodać, obrońcy raczej nie pomogli.
1: Przypominał tę sytuację Cezary Dziwiszek, a dzisiaj jeszcze trzy bardzo interesujące mecze. O 21:00 Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, o 24:00 Kanada, Katar, a o 3:00 Meksyk, Korea Południowa.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Siemanko, witajcie czwartkowo. Uwielbiacie czerwiec? No ja też. Truskawki, takie długie dni, no i wakacje już niedługo się zaczynają. Dlatego dzisiaj na liście Hobbens będą też już wakacyjne propozycje. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Będzie też nowość Oki i Dawid Podsiadło razem. Słuchajcie, naprawdę to się dzieje. Na dziesiątkę otwiera Eben. Wciąż czaruje w numerze Hello.
0: Numer 10.

0: ale także miasto DJ-ów. Jednym z nich jest Tobi Romeo, który ma dla nas nowość. Będziemy latać w wakacje Fly High. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl. I może jutro przy piątku już z nami w zestawieniu. Na miejscu 9 czwartkowo Justin Bieber i Nicki Minaj po latach wrócili i nawet na szczycie listy Hot Bands też ponownie byli. Rym zupełnie przypadkowy. Beauty and the Beat.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

Okej, brawo dla chłopaków. Już w zestawieniu listy o Benz, Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Girl Next Door startuje chyba tylko na miejscu 8. Zróbcie głośniej, bo mam dla was polską premierę. No chyba jedną z najciekawszych całego tygodnia. Dla niektórych to będzie na pewno zaskoczenie, bo Oki i Dawid Podsiadło połączyli siły. Naprawdę właśnie w tym kawałku. Bluza Taty czeka na wasze głosy wieczorowo, premierowo, rmfmax.pl.

0: To the Sun to numer, do którego tańczy Ibiza, tańczy cała Europa i Polska też od niedawna. To Hurzel i Ultra na te, tym razem siódemka na liście Hobbence. Hurzel ma poradę dla młodych DJ-ów, DJ-ek, artystów, jak sobie poradzić na scenie. Przede wszystkim liczyć na siebie i być niezależnym. Może warto sobie wziąć to do serca. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę w zestawieniu listy Hobbence Milky, Just the Way You Are, ale w remiksie od Davida Getty.
1: Sponsorem programu Hobbence jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
1: Patryk!
2: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
0: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Czechy, RPA, Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: I po reklamie.

egzotycznie, trochę inaczej. Takie muzyczne zaskoczenie tego tygodnia w RMF Max. Nowy brytyjski projekt, dwójka przyjaciół w projekcie Jungle. The Wave. Ich muzyka to deep house'y, house'y, a nawet lounge, chill out, trochę eksperymentalnych brzmień. No i tak bujają w numerze The Wave. Tak idealnie, wiecie, na złotą godzinę, na czerwcowe zachody słońca. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbensy. Tutaj Bledka, jej dwa dni.

Memories albo Piece of Your Heart to ich największe hiciory, także u nas to w Polsce na liście Hot Bands. Wracają do nas Włosi Meduza i Rani w numerze Silence. Myślę, że to będzie jeden z tych kawałków, do którego będziemy tańczyć w trakcie wakacji, a to już przecież w przyszłym tygodniu. Wcześniej na miejscu czwartym Bibi Rexha i David Guetta po raz drugi w zestawieniu David Guetta w numerze Sergeos. Nie będzie na pierwszym Davida Guetty dzisiaj, to na pewno, to już mogę wam zdradzić. Otwieramy pierwszą trójkę tutaj niemieckie Afrohausy. Sorry Papi, Topic i Becky G. Max 3, numer 3.

Mówiłem wam, że uwielbia westerny, no to już wiecie. I rzeczywiście jego muzyka to takie trochę westernowe, takie trochę electro house country klimaty. Yearbox i jego nowość Babylon po sukcesie singla Graceland. Myślę, że wróci szybko do zestawienia i podbije szczyt listy Hot Bands. Na miejscu trzecim dzisiaj czwartkowo Topic i Becky G, Sorry Papi. Dwójka należała do projektu Bauza, ich Magnetic, a na miejsce pierwsze dzisiaj wskakują Gibbs, Kukon, Jonathan. Dziękują za wszystkie głosy na Hop, no i rządzą w numerze Ty Masz. Max. One.

0: Chips, Kukon i Jonathan mają swoją jedynkę na liście Hobbence. Ty masz dużo dobrego bitu. To przed wami, zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść. I wreszcie można, odpalamy czwartkowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo nisko. Jak zawsze przynoszę opcję do spędzania czasu wolnego. Jutro się zaczynają Dni Miasta Białegostoku 2026. A to oznacza, że będzie naprawdę szeroko. Zaczynamy oczywiście od opcji koncertowej. Jutro na rynku Kościuszki, Bryska, Pektus, Oskar Cyms. Ekipa, którą pewnie także z naszej anteny bardzo dobrze znacie. To wszystko na rynku Kościuszki. Za darmożkę, wstęp wolny. To jest akurat bardzo dobra informacja. Dni Miasta Białegostoku potrwają do 21 czerwca. Kto poszukuje opcji klubowo-baletowej, no to poleca się Summer Weekends w klubie Infinity w Białymstoku w sobotę po godzinie 23. Opcja do naprawdę bardzo solidnego szurnięcia duszką po parkiecie. Kolejna propozycja to z kolei białostocki jarmark świętojański. To, co tygryski lubią najbardziej. Na placu pod Teatrem Dramatycznym jarmark rusza jutro i potrwa także do 21 czerwca.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Insane. If I don't get you here to keep me entertained, yeah.
7: Krzysiek Chwaliński. Zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Na mundialu rozpoczyna się właśnie mecz grupy B, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Szwajcaria będzie chciała zrehabilitować się kibicom za mecz z Katarem, ale to nie będzie łatwe spotkanie, mówił kilka godzin temu pomocnik Helwetów Remo Freuler. Myślę, że Bośnia to świetny zespół. Widzieliśmy to w barażach o mundial. Najpierw pokonali Walię, a potem Włochy. A teraz zagrali dobry mecz przeciwko gospodarzom, Kanadzie. Starcie właśnie się zaczyna, tymczasem pierwsze spotkanie drugiej grupowej kolejki mundialu mogło rozczarować, szczególnie jeżeli kibicowaliście naszym południowym sąsiadom.
19: Czesi tylko zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 w grupie A piłkarskiego mundialu. Na gola Sadilka z pierwszej połowy odpowiedział z rzutu karnego Tebogo Mokena, a w nocy spotkania Kanady z Katarem i Meksyku z Koreą Południową.
7: Odpowiednio rozpoczną się o północy i o 3 nad ranem, dodaje Cezary Dziwisz.

słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie tegoroczne męskie granie, no i nareszcie mamy swój czas, wieczór, o tej porze muzyka brzmi jeszcze lepiej. Przemek Grabowski, witajcie, pozdrawiam tych, którzy może świętują dzisiaj dzień sushi. No nie jest to tania potrawa, ale można spróbować w domu, chociaż to niełatwe. Ja nie potrafię zrobić sobie sushi w domu, potrafię kanapki, potrafię jajecznicę, no zupkę chińską, ale sushi to już wyższy poziom, naprawdę. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni z nami. Jeżeli jesteście przy kolacji, no to smacznego i Tame Impala do talerza, niekoniecznie do kotleta, jego Dracula.

Także wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,99.

0: Co planujecie robić przez całe lato? Chociaż czasami to nie warto planować. Może tak na spontanie, to też jest jakiś pomysł Sobel i Francis przed chwilą. A już za moment Anima, który akurat ma już swoje plany na lato, będzie miał także koncertowy przystanek w Polsce. Będzie na dwóch imprezach w Trójmieście i będzie tu za chwilę w RMF Max. Anima i jego Beautiful. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Tu jest RMF Max.
15: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
16: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
17: Hity na maksa.
14: RMF Max.

Apa, ty imprezujesz z nami, ty, Rose i Bruno Mars. Kto jeszcze imprezuje z nami dzisiaj? No nie wiem, czy jest impreza, ale wiem, że świętuje swoje urodziny na maksa. Daria, zostawiajcie swoje życzenia. Pozdrowienia dla przyjaciół, dla bliskich na rmfmax.pl. Kasia napisała: Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń i miłości takiej, która zaleczy wszystko, co połamane. Daria, uśmiechnij się, dzisiaj jest twój dzień, no i twój alok, super przystojniak. W numerze Dive Into Me, Daria, najlepszego.

Zokaria to Andy Last, jego imprezowy hicior. Słuchajcie, uważajcie na wietrzenie mieszkania, w szczególności jak ktoś mieszka na parterze, żeby nie było, że ktoś się rozgości w salonie. Na przykład dzik wszedł sobie do domu 39-letniej mieszkanki niemieckiego Hagen i rozłożył się tam na kanapie. Było mu bardzo wygodnie. No i pani nie mogła dzika wygonić. No nie było to łatwe, służby musiały się pojawić na miejscu.

0: Czy wyobrażacie sobie Teddy'ego w zespole takim bardzo ostro rockowym, takim nawet heavy metalowym? No miał takie epizody, miał takie przygody, bo ma głos chłopak. Teddy Swims i jego nowość Mr. Know It All ostatnio bardzo wysoko na liście Hot Bands z opcją na jedynkę być może w podsumowaniu tygodnia. Głosujcie na rmfmax.pl. Ja wracam do dobrego bitu. Czeka Eminem, no i bardzo klubowo z Brazylii Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
7: Patryk!
8: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą,
10: przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
11: Harmonizer.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Parę samplej czekają może na jedynkę na liście Hobbence. To się może udać jutro na starcie weekendu. Akurat w piątek, no jutro ostatni weekend przed wakacjami. Czujecie to? Dzisiaj przedostatni czwartek przed wakacjami. No już tam prawie jesteśmy i wakacje będziemy na pewno słuchać także jego muzyki, jego bitów. Warto go śledzić. To Eben i jego Heads.

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: I znowu wrzucił coś do swojej muzycznej betoniarki, przemielił stary hicior na nową wersję. Never, never to Drenchil. Teraz coś zupełnie świeżego, całkowicie nowego. Nasz import ze Stanów Zjednoczonych, nowi wykonawcy. Tym DJ-em i producentem jest Moonlight. Wokalnie dla niego Fordo w numerze Alabama 10. Ten kawałek czeka na wasze głosy na liście Hot Bands, także dzisiaj wieczorem przy czwartku rmfmax.pl. Posłuchajcie, do tego tańczę. Moonlight, Fordo, Alabama.

Życzmy jej miłości. Zapowiedziała, że nie będzie nowej płyty, dopóki nie znajdzie tego jedynego ukochanego kandydata na męża. Rej w RMF Max, która pomaga także DJ-om, na przykład wokalnie dla DJ-a Sony Fodera, a Sony Fodera także dla niej. No, oszukują się naprawdę przebojowe tygodnie, to przed nami. I za chwilę bardzo przebojowa Olivia Rodrigo wróciła z nową płytą i może wrócić też wysoko na liście Hot Bands. Za chwilę zagram wam jej Drop Dead. We'll be right back.

Cały czas to Oscar Sims, który pewnie też jest, może był kiedyś, jak był mały, fanem Familiady. No może nie wszyscy dzisiaj oglądają, ale czerstwe dowcipy prowadzącego to chyba wszyscy kojarzą. Właśnie, jak bardzo. Zapraszam, mamy ciekawy quiz na rmfmax.pl. Te pytania pojawiły się w Familiadzie. No i kto by odpowiedział? Kto byłby mistrzem Familiady? Można się przetestować tak przed zapisaniem się oficjalnie. Zapraszam, rmfmax.pl. A u nas nowość ostatnich tygodni. Martin Garrix i Ed Sheeran rządzą coraz wyżej na liście Hot Bands właśnie w tej produkcji. Repeat It.

0: Beauty and the Beat. Ostatnio powrócę także do listy Hot Bands. Justin Bieber i Nicki Minaj. No a jak tam w ogóle wasz czwartek? Czy było może stresująco? Słuchajcie, z badań wynika, że słuchanie świątecznych piosenek może poprawiać humor. Ale chyba za wcześnie na Last Christmas. Nie, nie będziemy tutaj bić żadnych rekordów. Nie, no gdzie tam w czerwcu przed wakacjami. Ale za to teraz nowość, która też poprawi wam humor. Świeża nuta z listy Hot Bands, Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: David Guetta i Alok, Run Run River. Tak, to się dzieje. David Guetta i Alok razem. Mógłbym się z wami założyć, że ta nowość to będzie jeden z największych hitów wakacji, które startują przecież w przyszłym tygodniu. No to o ile? No o 10 zł się załóżmy, że jeszcze w lipcu to będzie jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo wracam z dobrym bitem. Będzie tu za kilka minut Bob Sinclair i jego nowość I Can't Wait. Max.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
2: Zwrotu mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
5: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

Goście z wyjątkowym poczuciem humoru, zawsze pozytywny, zawsze uśmiechnięty, król disco i house'ów Bob Sinclair i Kajsa. Przed chwilą I Can't Wait, do tego buja się świat, a Bob Sinclair buja się dookoła świata w najciekawszych miejscach. No najczęściej występuje blisko plaży, uwielbia piasek. Somber uwielbia Nowy Jork, macie go wieczorowo w RMF Max, jego Back to Friends.

kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.

Hello, hello, Martin Solveig przypomniał się w swoim wielkim klasyku. Za chwilę house'owa nowość już na wakacje w RMF Max. A na lato zapraszamy na imprezy i koncerty. Nasze lato na Maxa trwa. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli ostatnio w Malborku. Siedziało w sobotę na naszej trasie w trakcie wakacji jeszcze takie gwiazdy jak Grubson, Zalia, Mortalcio, także Maryla Rodowicz, a nawet Edyta Górniak, a kolejny przystanek w Wadowicach. Wszyscy jesteście zaproszeni, szczegóły na rmfmax.pl. Zaproszeniem na nasze imprezy taka słoneczna nowość. Szymza i Arko w RMF Max, ich Fire Fire.

taki mały ja, la la la la la, kukę 2115. Teraz wiadomość wieczorowa dla tych, którzy mają problemy ze snem. No to ojciec prowadzący Graba poleca wam lawendę. No teraz mamy przecież sezon na lawendę. Można sobie postawić tam, nie wiem, na tarasie, może na balkonie, może po prostu na oknie albo przy łóżku, bo doczytałem, że lawenda, jej zapach, może redukować stres i poprawiać jakość snu. I wiecie co, nawet to przetestowałem. Spałem sobie z aromatem lawendowym ostatnio i naprawdę działa. Chyba, że to siła sugestii. No ale przynajmniej bardzo pięknie pachnie tak wakacyjnie.

Źródła podmiotowości obcy przed chwilą w RMF Max, a teraz coś na dobry sen, bo potwierdzono, że słuchanie spokojnej muzyki przed snem może pomagać wyciszyć organizm i ułatwiać zasypianie. Wiadomo, dobra playlista potrafi być lepsza od liczenia owiec. No i teraz też tak spokojnie, wieczorowo. Czermi w RMF Max. Gdy nie mogę zasnąć, właśnie to akurat w temacie.

Niewidzialna to Zosia Wójcik, wieczorowo w RMF Max, zanim skończy się dzień. A na dobrą noc polecam, słuchajcie, czytanie po prostu. Ale nie smartfona, tylko książki, bo okazuje się, że czytanie papierowej książki przed snem może skuteczniej wyciszać niż przeglądanie mediów społecznościowych. No wiadomo, jedna strona powieści bywa lepsza niż 100 rolek. No to nie scrollujemy, czytamy i słuchamy dobrej nuty. Za chwilę zaśpiewa Klaudia Sadownik.

0: blask.
1: Oj, dziewczyno, oj, chłopaku, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Na koniec naszego spotkania w czwartek, ale jutro otwieramy weekend. To jest najpiękniejszy czas całego tygodnia. Piątkowy wieczór należy do nas. Zapraszam was od 20. Wystartujemy weekendzik od pierwszej dziesiątki na liście Hot Bands. No i później dużo fajnych imprezowych kawałków na piątek w RMF Max. Przemek Grabowski, życzę wam miłej nocy. Cześć.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.

tańca. Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20%

pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tyle.